0: szykuje się kolejny bardzo słoneczny i gorący dzień nam we wrześniu w Lublinie. Na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni po południu. Na niebie tylko miejscami pojawi się parę chmur, więc dziś obowiązkowo potrzebna czapka.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W poniedziałek PKO zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Wczoraj spotkał się jego zarząd, sprawdzano możliwości, przepisy i zastanawiano się, co dalej po zatrzymaniu prezesa PKO-u Radosława Pisiewicza. Reporter SK Mateusz Gołębiewski o poranku ze szczegółami.
2: Tak jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu, to powiedz, co uzgodniono?
2: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Pisiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Pisiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk.
1: A termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Tak twierdzi Kancelaria Prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości.
3: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: A sam Berek wcześniej podkreślał, że jego kadencja rusza 16 września i czeka na decyzję prezydenta. A M-Stuczka działa już od roku. Kierowcy, którzy mieli kolizję, mogą wypełnić oświadczenie w M-Obywatelu. Są jednak tacy, którzy tej możliwości nie znają.
4: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
5: Czy słyszał pan o usłudze M-Stuczka w M-Obywatelu?
6: Tak, korzystałem nawet.
5: Jak wrażenia?
6: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut.
1: A w ciągu roku w M-Stuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
7: SK Lubin News.
0: I Arkadiusz Więsek. Wielka inwestycja pod Lublinem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje nową wieżę dla lotniska wartą 22,5 miliona złotych.
8: To obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego na naszym lotnisku z tego względu, że komfort pracy kontrolerów wzrośnie.
0: Mówi Dariusz Krzowski, prezes Portu Lotniczego Lublin. Budowa ma się zakończyć w połowie 2027, a wieża ma zacząć działać w drugiej połowie 2028 roku.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
2: No i mamy środę międzynarodowy, dzień urody, czyli u nas w studiu tylko Kama ma powody do świętowania.
11: Są dwie możliwości, albo to geny, albo te zabiegi z Instagrama, co ona nam pokazuje często, tam nakuwanie.
12: Poruszamy mój ulubiony temat, czyli ja, ale może przekierujmy wyjątkową uwagę ze mnie na środę, co?
11: Niechętnie, ale możemy.
12: No to pytamy, jak wam się środa zaczyna? Ładnie czy brzydko?
2: Jak ciężko powiedzieć, to też dajcie znać. 664 402 302 albo gadamy do Messengera.
13: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.

0: ma zdecydowanie ładna. Sabrina Carpenter. Prawie tak ładna jak Kamila. Dzień dobry.
1: Ty za to ładnie mówisz.
0: No właśnie, ładnie czy brzydko. Janki, ładnie czy brzydko dzisiaj?
2: No ładnie, wspaniale!
0: Badania terenowe nad środą. Czy jest to ładna środa, czy brzydka środa?
1: No
0: dzień
1: to
0: dobry.
1: Odbieramy telefony. Halo?
3: Panie. Dajże pan spokój.
0: Koniec. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
4: Bardzo ładne.
1: No to sprawdzamy, co na jackowym messengerze.
5: Siemanko, jak się środa zaczęła? W sumie, moim zdaniem, nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Bo z jednej strony jadę do pracy, ale z drugiej strony jadę do pracy, żeby pojechać na integrację.
1: Oj,
6: żona szczęśliwa, oj.
0: Kiedy wrócisz?
7: Nie wiem.

0: Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj. No i najpiękniejsza Jadzia z nami. No.
1: Poranne rasowanie.
2: I już się pięknie zrobiło. Dzień dobry.
1: No.
2: Mi już posmarował, mi już powiedział, że ładnie, spoko i tak dalej, a potem się pytał, czy hajsy mam.
0: Aha. Ustaliliśmy, że to te zabiegi z Instagrama, Kama, twoje. Słuchajcie, przeglądamy prasę, no bo tutaj się spotkaliśmy po to, by prasować, przeglądać, oglądać. Coraz więcej grzybów pojawia się i w gazetach, i w internecie. Pojawiły się, wysypały, bo pogoda jest ciepło.
2: Mhm. Jest mokro.
0: Mokro, więc są grzyby. I bardzo dobrze.
3: Polacy ruszyli do lasów. Jadzia, gdybyśmy my byli grzybami, to jakimi?
1: Jankes, niezły kozak.
2: Ja tylko przypominam, że kobiety z każdego kozaka potrafią zrobić pantofla.
1: Kama, to piękna kurka. Albo muchomor sromotnikowy.
0: Muchomor!
4: Sromotnikowy?
2: Dlatego uważaj i mnie nie denerwuj.
0: Dobra. To dobra. A Wiktorek?
3: A ja?
1: Jakiś taki dziwny maślak.
0: Maślak.
3: A Bogaj?
1: Szatan.
5: Tylko w Radiu SK. Może być?
0: No bardzo ładnie, dziękujemy. I po grzybobraniu.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał,

0: 24 minuty po godzinie 6. Tu wasze ulubione grzyby z samego rana. A byliście już na grzybach?
1: Ja ani razu jeszcze nie byłem w tym roku.
0: A no, w tym roku.
2: Ja nigdy w życiu nie byłam na grzybach. Nie byłam na, nie byłam na rybach, nie byłam na grzybach i nie byłam na żużlu.
0: Dzisiaj
2: przypominam, mamy w radiu fanów żużla, fanów grzybów i fanów...
0: Kamcia, zabieramy fanów i fanów czego?
2: No właśnie, czekaj, bo wymieniłam trzy rzeczy. Nie słuchaliście mnie.
0: Grzyby, ryby, żużel. Zabieramy ciebie na grzyby. Po dzisiaj po programie, Kamcie, zabieramy cię na grzyby.
2: No. Dzisiaj nie mogę.
1: Możemy nawet zejść do naszej radiowej piwnicy, ale jak się dobrze blisko poszuka tam na
0: dokładnie
1: ścianach.
0: Ja miałem na myśli ryneczek. Jest taki fajny, stragany ryneczek obok radia. Tam jest mnóstwo grzybów, Kamcia.
1: Zacznij od tego nawet. Zapłać, kup sobie te grzyby i będziesz mogła się szczycić wtedy jakimś mianem Polaka.
0: No, ale zaprosiłeś dziewczynę na randkę, no i każesz jej jeszcze płacić za to.
2: Dziwisz się, dlaczego jeszcze nie ma daty ślubu jego i Oli?
1: Czekajcie, odbierzmy telefon, bo ktoś próbuje nam powiedzieć, czy ta środa jest ładna, czy brzydka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, no więc...
3: Pytać się, jak środa się zaczyna? 800 zł i 13 punktów karnych. Zapomniałem się.
1: Pan jechał na grzyby po prostu.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
6: Lubelscy kierowcy nie muszą jeszcze narzekać na ruch na drogach. O tej porze ulice świecą pustkami. Trochę trudniejsze zadanie przed tymi, którzy nie poruszają się samochodem. W co się ubrać? Jeszcze póki co chłodno, a po południu ma być nawet 30 stopni.
5: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11. www.aletaxi.pl.
7: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. A Straż Graniczna Łotwy zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. Ci przedostali się przez granicę z Białorusią. Trzech odnaleziono, a poszukiwania trzech pozostałych

0: Eska. Skoro mamy dzisiaj dzień urody, to proszę się ładnie przywitać.
1: Pięknie wyglądasz, Kama.
0: Och, czy możemy codziennie to świętować? Bardzo mi się podoba to święto.
1: Nie ma problemu, myszko, mówisz masz.
2: Ja się przywitam brzydko. Uwaga, guten Morgen.
0: Najbardziej lubię ten moment, w którym ty się najlepiej bawisz ze swojego dowcipu.
1: A ja.
2: Jak ja się nie pośmieję, to nikt się ze mnie nie pośmieje.

0: No i fajnie, dojechaliśmy do 6.36, tutaj SK, w środę, w pół do piątku.
1: Janki, w naszym programie pojawia się kolejna postać.
2: Dawaj.
1: Właśnie wchodzi do nas...
2: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy. Ach, ale na antenę. To nie musicie się bać.
3: Poznajesz ten głos?
0: Krzysztof Detektyw Rutkowski.
3: No, dokładnie. Dokładnie.
0: Cudowny. I... Ile ma Krzysztof lat w ogóle? Bo wygląda tak na...
1: On ma wszystkie lata. Wszystkie.
3: No, no. Przy tej ilości zabiegów estetycznych ciężko ocenić. Natomiast jesienią do telewizji wraca jego program Rutkowski na żywo.
0: I co on tam będzie robił?
3: Jak to nie widziałeś żadnego odcinka? No błagam cię. Będzie odbierał telefony od widzów i pomagał im w trudnych sytuacjach.
0: Proszę bardzo, czy siedzę sobie wieczorem w domu i
3: możesz
0: mogę zadzwonić
3: do Krzysztofa
0: Rutkowskiego i poprosić o rozwiązanie problemu?
3: Dokładnie.
0: Tak. Cudownie. A to nie jest tak, że on też miał kiedyś tak sporo tych problemów? Tak.
1: Dlatego się zna.
4: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
5: Ma 66 lat.
1: No jak?
6: O. Reklama. 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: I po reklamie.

0: Hej, 13 do 7. Happy birthday to you,
1: Karina. Budzik
0: urodziny. Musimy tę płytę w końcu wydać. To będzie po prostu bestseller. Karina z nami, dzień dobry, witamy. 09.09.2009. To jest twoja data urodzin, prawda?
2: Tak, tak.
3: Jejku, czy to znaczy, że jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzona?
2: A może?
0: Ej, ale pod szczęśliwą Eską.
4: I dokładnie. Pod szczęśliwą mamą, słuchaj, bo to ona nam napisała.
2: Tak.
4: Pięknie napisała. Złóżcie jej życzenia i uwaga, zróbcie ostatni raz jej obciach.
3: Dodam również, że twoja mama ma piękne imię. Czy mogłabyś powiedzieć jakie?
2: Kamila.
3: No niemożliwe, no.
0: Kamila, bardzo dobrze. Panie i panowie, Karina obchodzi 17 urodziny.
4: Ostatni raz jest dzieckiem, ostatni raz jeszcze nie musi podejmować tych poważnych decyzji dorosłych, nie musi płacić rachunków, udawać, że wie, co robi ze swoim życiem. Tak.
3: Karina, nie martw się, ja w studiu tutaj mam samych facetów i oni nadal jeszcze nie wiedzą.
0: Nie wiemy, ale...
3: Ale płacą rachunki.
0: Się, tak, dokładnie. 17 urodziny. Jak ty dzisiaj zamierzasz świętować swoje urodzinki? Jak to się teraz robi?
2: Spotkać się teraz z chłopakiem, by iść poświętować.
3: A mama wie, że masz chłopaka?
2: A mama wie, wie.
4: Teraz już wie, tak.
3: A lubi go?
2: Tak.
3: Na wszelki wypadek nie pytałam.
4: Słuchaj, to po pierwsze chłopaka, po drugie siebie, a po trzecie i czwarte dobierzecie jeszcze sobie znajomych, bo mamy 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
2: O kurde!
0: No.
2: O kurde!
0: Tam jest odlot.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Ty zabierasz chłopaka do Energylandii, a on cię tam zabierze na coś fajnego. No.
2: Okej.
4: Dobrze.
3: No i mamy to. I jakby co, nie martw się, do 26 roku życia nie

0: 4 minutki do godziny 7. Co tak patrzycie na mnie? Co tak? Podobam się wam?
1: Bardzo zajęte. Jesteś ładny.
0: Mam żonę zajęte.
1: Jest międzynarodowy dzień urody i pasujesz się w koszulę.
0: No dobrze, no lećmy dalej.
1: Zaraz Marcin Procki, słuchajcie, z newsami wpadnie. Będzie miał dwa projekty odnośnie kryptowalut. Jeden prezydencki, a drugi rządowy.
0: Który wybierasz?
1: Żadnego nie przyjmą.
0: Ja pytamy o ciebie, a nie oni.
1: Dla mnie każdy będzie dobry.

0: poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Na termometrach w Lublinie mamy 18 stopni, temperatura jeszcze po południu pójdzie do góry, nawet do 30, więc będzie ciepło, warto ze sobą zabrać się coś na głowę, bo słońce będzie grzało, niewiele chmur na niebie, a przyda też się butelka z wodą.
1: Jest siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent, ale nad swoją wersją pracuje też rząd.
2: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
1: Zaznacza premier Donald Tusk, a według kancelarii Karola Nawrockiego fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa. Lista zamknięta, 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. A na liście kandydatów zabrakło kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka i byłego prezesa NIK Mariana Banasia. Wybory 27 września. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik i znacznie jest cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
3: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
1: A oceniał pojazd Juliusz Sabak z portalu obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku.
4: SK Lubin News.
0: I Arkadiusz Więsek przypomina rodzicom, że dzieciaki muszą jeździć w kaskach. Lubelski biegły do spraw wypadków drogowych Maciej Kulka apeluje o bezpieczeństwo przy szkołach.
5: Tu chodzi o bezpieczeństwo naszych najkochańszych dzieciaków. Dziwię się, że rodzice sami nie są wyedukowani i nie dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci.
0: Mandat za jazdę bez kasku przez osobę poniżej 16 roku życia wynosi 100 zł. Dawna kuchnia, pokazy broni i turniej rycerski. Lubelski zamek w ten weekend przeniesie nas w czasie. Start w sobotę o 13.
6: Jankes,
7: Kama,
6: Kama
7: i Wiktor.
6: Wiktor w Radiu SK. W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy, środa. Pół do piątku, lecimy. Dwie minutki po godzinie siódmej.
9: Dzisiaj świętujemy dzień urody. Znaczy, kto w studiu świętuje, ten świętuje, ale sprawdzamy, czy u was ładnie, czy brzydko.
10: Siemanko, SK z rana. Przy środzie słychać tylko jedno. Środa myknie, tydzień zniknie. Pozdrawiam.
8: A skoro siódma, to zaraz siódme wygrywa. Mamy same ładne pytania.
9: Ale słuchacze będą odpowiadać brzydko. Mów do mnie brzydko.
11: Jajaj, to za chwilę.

0: Ale bym poobejmował noce jeszcze 8 minut po godzinie 7, ale niestety praca, szkoła, wszystko wzywa. Dzień dobry, to jest środa.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście, słuchajcie, znalazłem takiego newsa. Tylko co czwarty Polak korzystający z usług ekip budowlanych dostaje paragon czy fakturę.
2: Jest na to pewne rozwiązanie.
0: Czekaj. Raz Jankes, dwa Kama, trzy Wiktor, cztery Bogaj, nie płaci.
2: Ale żeby było śmieszniej, u nas każdy w studiu... Bogaj urządzał mieszkanie, Wiktor robił remont po zalaniu, Janki urządza dom, ja robiłam remont. I jest rozwiązanie, żeby nie brać faktycznie faktur. Trzeba zrobić tak jak ja, czyli remont rękoma przyjaciółmi.
1: A jakby tak było w sklepie?
0: No normalnie, idziesz sobie rano do marketu i mówisz, przepraszam, ja bym chciał za to wszystko zapłacić trochę taniej, bo paragonu nie potrzebuję.
3: Wiktor w Radiu SK.
4: Ale nie, no trzeba brać, bo płynie tym kodem, trzeba otwierać się bramka, no.

0: 14 minut po godzinie 7 tutaj SK w środę 9 września.
1: Wygrywa w Radiu SK.
2: No i tak, siódme. No i tak. No i 664-402-302 odbieramy, gadamy, 2 minuty mamy, wygrywamy. Prosta sprawa, no.
3: Wow! ChatGPT napisał ci to?
2: Nie, moja głowa.
0: Lećmy, dobra, odbieramy telefony.
3: Poczekaj, bo tu się nam system popsuł.
2: Popsuło ci się coś?
3: Tak,
2: nie
3: przejmuj
2: się.
3: Na chwilę. O, dobra, mam,
0: dawaj,
3: już jedziemy.
0: Dawaj, na korbkę zadziała. Dzień dobry, halo.
4: Halo, cześć, witam.
3: Kto po drugiej stronie?
4: Robert z Warszawy.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Z Warszawy.
3: Robercie z Warszawy. Czy to prawda, że Benjamin Button urodził się jako starzec, tak czy nie?
4: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź.
0: Ledwo, ale odpowiedział.
3: Drugie. Inaczej byśmy o to nie pytali.
2: Winowajca jest winny czy niewinny?
4: Winny.
0: O, z Warszawy jesteś, tak?
2: Trzecie.
0: To uwaga.
4: Tak.
0: Na którym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki znajduje się taras widokowy? 29, 30 czy 31?
4: 29.
0: Robert z Warszawy.
5: Przyjezdny.
4: Pozdrawiam.
0: A jesteś słoikiem czy warszawiakiem?
6: Już poszedł, poleciał.
3: Po swoich. Halo, dzień dobry.
0: Na 30. No.
4: A halo?
3: Cześć, jedziemy w takim razie
2: czwarte.
3: Z czwartym pytaniem.
2: Jak nazywa się gra, w którą grano w najsławniejszym memie polskiego internetu? Będę grał w grę. Tylko jaką?
0: Co to była za gra?
2: No to jest pytanie.
0: No ja wiem, właśnie zadałem pytanie, no.
2: Tomb Raider.
3: Trzymaj się, szybka piłka to była. A nie, szybki Tomb Raider. Dzień
0: Tomb
3: dobry
0: Raider. Halo.
3: Cześć, mamy piąte pytanie dla ciebie. Podaj 3 składniki sosu czosnkowego.
7: Czosnek, papryka i
0: papryka?
6: Nikt
0: papryka?
6: Normalny nie daje papryki do sosu czosnkowego.
0: No to byłoby za drogie, coś ty, no.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Czosnek, jogurt, sól i już mamy, tak.
2: Uwaga, szóste. Skomplikowana zagadka. Ma to koń i można to zjeść.
4: Jeszcze raz.
2: Ma to koń i można to zjeść.
3: Patataj.
4: Salami.
0: I uwaga, szybko. 10 sekund.
2: Dawaj kogoś.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Żeby wygrać, zrób ustami jingle Radia SK.
0: Dawaj, szybko.
8: Ale co mam mówić?
0: Nie słyszała pytania, no.
3: No i zdarza się oczywiście, że tak.
0: A jak masz na imię?
8: Wiesia.
0: Dawaj, pozdrów kogo chcesz tam, dawaj, szybko.
8: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio SK.
0: My ciebie też. No i fajnie, no super słuchaczka była.
2: A ty zrób jingle Radio SK ustami, no.
0: Uważaj,
2: no. Dawaj, no.
0: Radio SK!

0: Za chwilę 7.30, newsy się zbliżają. Zaglądamy Prockiemu w to, co będzie miał. Ligę Mistrzów będzie miał i Kama.
1: Fascynujący.
2: Kama Liga Mistrzów gra. Czujesz to?
3: Czujesz to, czy nie czujesz?
1: Jakby mistrzowie grali naprawdę, to bym to oglądała.
0: No dobra, ale kaszankę byś zjadła.
4: Kama i Wiktor.
1: Ja chyba naprawdę muszę oddać paszport, bo nigdy kaszanki nie miałam w ustach.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin. Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
11: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 1111.
16: Obecnie w Lublinie największy ruch napotkacie na drogach na Alei Tysiąclecia. Podobna sytuacja jest też na Turystycznej i Mełgiewskiej. Poza tym dzisiaj, siadając za kółko, warto ze sobą zabrać

0: Mława w Czechach. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą zostać zanieczyszczone.
1: SK Sport News.
0: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madryt 2-1 pokonał Inter, a Borussia Dortmund 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18:45, kiedy FC Barcelona m.in. podejmie Feyenoord. A drugi świetny występ mamy polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
2: Jankes, Kama i Wiktor
1: w Radiu RTSK.
3: Halo, dzień dobry, witamy, środa, 9 września.
4: Czy ty na pewno jesteś sobą? Nie no, patrzę na ciebie, to nie jest Jankes.
3: Nie, rozumiem, że będzie grillowanie mnie znowu, tak?
5: Na eskowym Instagramie pojawiło się już zdjęcie, przerobione zdjęcie Jankesa. Na postać, rzecz, no nie możemy ci Janki na razie podpowiedzieć, ale za to słuchacze mogą już na eskowym Messengerze wrzucać podpowiedzi, bo rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
3: Chociaż podpowiedzcie mi, czy lubią mnie.
4: W ramach podpowiedzi weź pokaż nosek.
3: Nosek? Dziury?
5: No weź, teraz już wie, że nie jest Michaelem Jacksonem, no.

0: Jank, ty śpiewaj, no prawda.
1: Ale co ma śpiewać, że go życie boli, hurts.
2: 22 minutki, bo nie z nami godzina 8, to jest w środę. Pół do piątku, proszę państwa, pięknie.
1: Po pierwsze jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie, wskakujcie i podpowiadajcie. A po drugie, słuchajcie, mamy statystykę, która może zmienić waszą perspektywę patrzenia na nasz kraj.
2: Oho. Co tam znalazłeś?
1: Okazuje się, że w naszym kraju jest więcej psów niż dzieci. I to jest symbol zmian społecznych.
0: I różnica, bo powiedziałabym, że jest całkiem spora, ponieważ w kraju mamy 7 milionów dzieciaków i ponad 8 milionów psów.
1: Jakby co, to Jankes ma dzieci, ja mam dzieci, Kama też ma dzieci, więc
0: tam... Bogaj do roboty!
2: Bogaj uczy się od nas. Ale coś w tym jest, bo przecież ostatnio nawet w Sejmie było słychać szczekanie, prawda?
3: Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
13: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
15: Hyundai.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: poranna na gimnastyka z Eską. 48 minut po siódmej.
1: No, pochwal się, że kupiłeś sobie buty, no.
0: Do biegania.
1: No.
0: I na tym się skończy moja przygoda.
2: Właśnie się tego obawiam.
1: Kartę już na siłownię mam, buty już mam. Mogę nie chodzić, mogę nie biegać.
2: Razem macie nawet jeden biceps.
1: A to prawda. A masz fakturę za te buty?
0: Czekam, aż przyślą cały czas, ale pewnie będzie paragonik.
1: No, w sprawie faktury paragonu będzie dzwonił za chwilę Nosel, proszę państwa.
0: Tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry. Was tuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
3: 47A, tak.
4: To pan.
3: Tak.
4: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak to pan?
3: Tak, rozumiem, no.
4: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
3: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. I ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
4: A moment, sprawdzić, był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
3: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam.
1: Okay.
3: No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
4: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
3: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
4: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan
3: w
4: od razu.
3: Ogóle.
4: No.
3: W ogóle.
4: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
3: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili,
4: to tak trzeba było
3: skoro
4: od początku.
3: Nie mieli
4: dobra.
3: Nawet sprzętu.
4: Dobra, proszę
3: nic
4: pana.
3: Kompletnie.
4: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
3: No ale co mają, po co mają przychodzić?
4: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
3: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
4: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
3: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co mają, siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
4: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby to sprawdzili, to zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
3: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Kwiatki przecinać, kurna, czy co?
4: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
3: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
4: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
3: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
4: To ja może zapytam Huberta.
5: No cześć, tato. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: No super, no dałem się wkręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło. No.
6: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No to teraz nasza księgowość radiowa. Czekasz Nosel, zatem wkręt wystawi fakturkę.

0: kolega czasem tu miksuje wieczorami. Armin van Buuren Westę za chwilę ósma.
1: Dobrze, dajcie jakąś podpowiedź, kim ja dzisiaj jestem, bo coraz bardziej się wkurzam.
0: Daj spokój, to nie my od tego jesteśmy, tylko słuchacze.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na eskowego Instagrama, tam jest przerobione zdjęcie Jankiego i wrzucacie nam na eskowym Messengerze podpowiedzi.
1: Ostatnio byłem tablicą szkolną.
0: Tak, i odgadło się od razu.
1: Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, tak strzeliłem
2: z
1: czapki i udało się. Dzisiaj nie będę strzelał.
0: To co, chcesz pierwszą podpowiedź?
1: No daj.
3: Cześć Janki, dzisiaj bezkarnie mogę powiedzieć do ciebie, ty wielki starupu.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Czy ja mam coś wspólnego z kibicami?
0: Czy jestem szefem dopingu na Żylecie? Nie.
5: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Na koniec kalendarzowego lata pogoda robi nam w Lublinie dogrywkę. Dzisiaj na termometrach po południu zobaczymy nawet 30 stopni. Będzie ciepło, będzie słonecznie, trzeba korzystać, bo już jutro będzie chłodniej.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Pisiewicza. Zatrzymanie prezesa to nie jedyny problem komitetu, w którego kasie świecą pustki.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
1: Mówił wiceprezes PKO Adam Korol. Mimo tych kłopotów niezagrożony jest wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. A polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
3: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
1: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
4: SK Lubin News.
0: I Arkadiusz Więsek. Nowy wóz będzie później. Złodzieje okradli strażaków OSP Żabce w Międzyrzecu Podlaskim. Łupem padły kaucyjne butelki i puszki, które ratownicy zbierali na nowy pojazd w ramach akcji Operacja 4 miliony. Sprawą zajęła się policja. Prelekcje przyrodnicze, gra terenowa oraz spacer z przewodnikiem. Poleski Park Narodowy zaprasza na pożegnanie żurawi. To w ramach 7. edycji lubelskiego spotkania z przyrodą. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się 12 i 13 września.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Co tam widzę, że się dobrze bawicie tam z tyłu?
7: No bo słuchaj, w ostatniej ławce.
6: Fura podpowiedzi tutaj jest i mieszamy w tym kotle z różnymi tekstami.
8: Jestem wielkim staruchem, jakoś tak było, tak?
6: Tak.
8: Pierwsza podpowiedź, a druga?
6: Druga brzmi tak.
9: No cześć Janki, z takim strażnikiem to nikt by się niczego nie bał.
10: Czy już chcesz strzelać, kim jesteś?
11: Strzel!
8: Strażnik, czy nie.
11: Dobrze myślisz.
10: Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa, wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym messengerze. Kim jest Jankes? Odpalamy, bawimy się i śmiejemy z Jankesa.
8: Czy mam coś wspólnego ze strażnikiem Teksasu?
11: Gramy!
6: Stoimy na straży dobrego grania teraz. A ty myśl, kolego, myśl!
8: Dobra, to dajcie w końcu jakąś podpowiedź, dobrze? A nie tak sobie tu rzucacie jakieś teksty.
6: Słyszeliście, ludzie, dajcie!

0: po godzinie 8 gra Liga Mistrzów, wróciła Liga Mistrzów. My też cały czas gramy w Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o nas, Polaków, prawda?
1: Mm-hmm. Mistrzami to jesteśmy my w niesamowitych pomysłach, bo no Polak jest. Potrafi.
0: Uwaga, policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież kostki brukowej z miejskiego chodnika. No sobie chodnik, pan zaczął wyciągać.
1: A po co on ją ukradł?
0: No powiedział, że od razu, że po prostu potrzebował wybrukować swoje prywatne podwórko, brakowało mu trochę kostki, więc stwierdził, że ta idealnie mu podpasuje.
2: Jest taka organizacja, która walczy o prawa tego, co się dzieje w różnych miastach. Nazywa się Miasto jest nasze.
1: Ojejku, za bardzo do serduszka sobie wziął tę nazwę.
2: Miasto jest moje. Yeah.

0: Wołajcie chłopa do studia, no jest potrzebny tutaj, Janki. Chodź, nie obrażaj się na nas.
1: Jestem.
0: Będą fajne podpowiedzi, łatwe, obiecuję.
2: Ale wytłumaczcie, każecie mi wychodzić, bo tutaj wgrywacie sobie słuchaczy.
0: Okay. Tak, przesłuchujemy te podpowiedzi po to, żebyś ty na świeżo teraz usłyszał cały pakiet czegoś, co nic ci nie powie.
2: Ale mam już tak, mogę strzelić od razu?
0: Możesz.
3: Oczywiście.
2: Może będzie jak z tablicą. Czy jestem Chuckiem Norrisem?
0: Nie. Zmarnowałeś pierwszą
2: strzelę. Kurde, źle mnie, ale to źle popsułem.
3: Dwie odpowiedzi.
2: Chcę zapytać, czy noszę kapelusz, no i zapomniałem. No, dobra.
0: Ale to mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie nosisz kapelusza.
3: Do tej pory już wiesz, że jesteś staruchem.
2: Okej. Okay.
3: I co jeszcze wiesz?
2: Co to jest w ogóle? No, staruchem i wielki staruch, strażnik Teksasu.
1: No.
2: No i to tyle, no.
0: No to łap pakiecik.
2: Dawać.
4: Cześć Jeska i cześć Jankes. To zdjęcie na Instagramie jest trochę oszukane.
0: Fajna podpowiedź, nie?
2: No, zaczęło się. Ja, zaczęła się plejada fantastycznych podpowiedzi.
3: Wszystko ułoży się w twojej głowie, kiedy może ci się uda odgadnąć.
2: Zrobiliście mnie podobnie w AI-u pewnie.
0: To tak. Teraz uwaga, cztery konkrety. Cztery. Pierwszy konkret.
5: Ta podpowiedź to na pewno będzie mega istotna. A otóż jest to mega ważna persona.
0: Drugi konkret.
6: Jankes, czasami może ci się wymsknąć takie małe
7: miau.
0: Trzeci.
8: Janki, no przykro mi, ale sypiesz się, chłopie.
3: To jest bardzo ważna podpowiedź.
0: I czwarty.
9: Cześć, cześć. Wyglądasz bardzo monumentalnie.
0: No, już gdzieś to cię powinno zaprowadzić w tym muszczku.
2: Kurdaki, no. Zapisałem sobie wszystko, żeby później nie było. Sypie się? Czy to jest jakiś pomnik? Czy ja jestem człowiekiem pomnikiem?
0: Idź do toalety, przemyśl to i wróć za chwilę.
2: To też była podpowiedź? Chyba tak. O, dobra, to ja idę.
3: Eskowy Instagram oczywiście się kłania, tam przerobione zdjęcie Jankiego. Wy wrzucacie podpowiedzi na Eskowego Messengera, a my się dobrze bawimy.
2: Sypie się, nie wierzę, no.
7: Miau, miau.

0: głowy się cały czas kim jestem, jeśli chodzi o naszą akcję Kim jest Jankes. No, a czy nie... ja w ogóle żyję? Czy ja żyję w tych czasach teraz? Czy kiedyś żyłem?
1: No, nie mogę ci podpowiadać. Za dużo by to było.
0: A? No, żyjesz, o to chodzi, że ja pytam, co?
1: Jesteś wieczny, o tak bym to.
2: Słuchaj, jeżeli potrzebujesz
1: zakończył.
2: Dobrych i mądrych informacji, to zapraszamy do Marcina Prockiego. No. On ma, na przykład będzie mówił o tym, że znaleziono węża boa.
0: I to jest podpowiedź, jeśli chodzi o Kim jest Jankes?
2: Tak. Nie, ale jest informacja.
1: To jest podpowiedź, nie jesteś wężem. Proszę skreślić.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
17: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to w Lublinie o tej porze najgorzej wygląda krakowskie przedmieście, racławickie oraz Lipowa. Krótko mówiąc, w centrum mamy już spory ruch. Jeśli możecie, warto wybrać alternatywną trasę.
16: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11. www.aletaxi.pl.
18: 8.30, to jest SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt niedaleko autostrady A4. Mężczyzna zmarł, trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Teraz Iława. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym znaleziono węża boa. Zgłoszenie do straży pożarnej dotyczyło żmii. Okazało się, że to o wiele większy osobnik, miał 1,5 metra. Zostało zwierzę zabezpieczone, no i teraz trwają poszukiwania.

0: Zagadka, kim jest Jankes?
1: A, poproszę.
2: Jankes, w miejscu, gdzie stoisz, przyda ci się łopatka i wiaderko.
3: Ha? Ja coś czuję, że ty jesteś, aż mi głos zabrało, coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi.
0: Bo ty już ogarnąłeś, że jesteś pomnikiem, tak?
1: Trochę tak, sypie się, czyli z piasku coś, babka z piasku?
3: A może po prostu...
0: Poczekaj, druga zła odpowiedź!
3: Że nie pomyślałeś, że masz wielu partnerów? Kama zwariowała! Szkoda, że państwo tego nie widzą. Wiktor mi podpowiedział, kamo patrzy
0: się. Nie zrozumiałam.
3: Ona pewno nie wie, ona nie wie, ona widziała. Jakie mam to zgadnąć, tak?

0: Patrzę na notatki Jankesa.
1: Kurde, napisał,
0: to wygląda co najmniej jak strategia po prostu.
2: Słuchajcie, brakuje mi już miejsca na kartce A4.
0: W boisku.
1: O kurka, tak plan ataku na Kaliningrad.
2: Dobra, jest. Dobra, Jankes. Jestem gotowy.
0: Podsumujmy.
2: Jestem gotowy.
0: Co wiesz na swój temat?
2: Zgubiłem się w moich notatkach już. Generalnie sypię się, jestem... Czekajcie, czy ja jestem muzykiem? Mam pytanko, czy jestem muzykiem?
0: Wydawało mi się, że już ustaliliśmy to, że jest posągiem, ale spoko, może to przegapiliśmy.
3: Może być posągiem Chopina i wtedy jest muzykiem.
2: To tego nie zaliczajcie i nie słuchajcie. Myślałem, że jestem Andrzejem Piasecznym, no, Piasek.
3: Nie.
0: A, sprytne. Aż tak sprytni my nie jesteśmy. Dobra, posłuchaj w takim razie kolejnych podpowiedzi. Mam nadzieję, że będzie ci troszkę łatwiej.
4: Mhm. Hejka Jankes, jakbyś miał profil na Tinderze, napisałbyś lubię zagadki.
2: Oraz?
4: To jest, wiesz co, zazdroszczę ci, że zawsze u ciebie jest tak ciepło i powiem ci nawet, że chyba się w zimę do ciebie przeleca.
2: Oho!
0: Co więcej, do tego miejsca, gdzie ty jesteś, ty kiedyś poleciałeś. Nawet mogę ci powiedzieć, że poleciałeś tam na SK odwołizmę.
3: Odwiedziłeś sam siebie.
5: Ale miałeś nie podpowiadać!
2: A czekajcie, ale to... Ale to ciekawe, chodzi przecież o postać, a nie o miejsce. Ale...
3: Tak, ale ta postać jest w pewnym miejscu i to miejsce jest dosyć charakterystyczne.
0: Próbuję ci pomóc, Janki, no naprawdę ci próbuję pomóc.
2: Czy to jest Dominikana?
3: Słuchaj dalej podpowiedzi.
1: Uś Maria.
6: Hej, hej, jestem w wielkim szoku, że Jankes się jeszcze nie rozsypał.
3: No, oraz...
2: No właśnie, z tym no to...
7: Janki, moja podpowiedź dla ciebie. Kotku, aż skamieniałeś z tego gorąca.
3: Aha.
2: W Grecji nie byliśmy. Nie jestem posągiem greckim żadnym, coś takiego. Dobra, to nie okej.
0: Okay. Adonisem niestety nie.
2: No właśnie.
0: Ale mógłbyś mieć taki sześciopak.
2: Jamajka?
3: No nie.
2: Wyspy Zielonego Przylądka?
3: No nie.
0: Ty się skup na tym, kim jesteś, a nie gdzie jesteś.
3: Była na początku taka podpowiedź i teraz ta również do tego nawiązuje, że...
8: Jankes,
2: Egipt?
8: Masz nos jak Michael Jackson.
2: No, Egipt,
3: czuję Egipt.
2: Nie wierzę.
3: Kim jesteś?
2: Ty jesteś się stary, jest. Jezu, jak się nazywa ten pies?
3: Nie googluj! No, mumia to żona faraona, pamiętaj.
2: No, jestem.
0: Nie. Janki, bo ci nie uznamy, no.
2: Nie, jestem, no.
3: Ale od wiekiem jest, tylko nazwy nie pamiętam.
2: Tak.
0: To nie wiem. Z tego radość.
2: Ale wiem, że jestem wielki. Już byliśmy tam, rzeczywiście, to było 100 lat temu, no.
0: Tak.
3: Aleksander Wielki, nie.
2: Obok są piramidy.
3: Tak, a ty jesteś kim?
2: No jestem przecież tym takim, no.
3: No.
0: No.
2: Wiem, no, no. Mam. No. Jestem Sfinksem! Jaki ładny! I to z nosem!
3: Nie wiesz, ale to jest naprawdę dobre.
2: To jest... Słuchaj, Kama mi właśnie pokazała na twoim telefonie, bo ja mam cały czas zablokowane.
3: Jejku. No, a wiesz, że to nie jest pies oryginalnie?
2: No wiem, ale tak mi się to wiesz szybko, tak, że próbowałem tam dotrzeć, no. Dziękuję bardzo. Czyli dzisiaj tak, program prowadzi Sphinx, Kama i Wiktor.
3: Ale ładne to. Bardzo ładne.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wysiako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
5: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

0: ma coś podejrzliwie na mnie patrzysz.
1: No bo wyglądasz jak Sfinks cały czas.
2: Patrzę na ciebie i chcę ci powiedzieć, że wcale nie sypiesz się jak on.
0: Dziękuję ci bardzo. Aczkolwiek kolano, ostatnio byłem nawet na rezonansie. Kolana.
3: W takiej pozycji siedzisz.
0: Czekam na opis. Ponoć coś tam się dzieje.
1: Najpopularniejsza choroba starych ludzi. Kolano.
0: Nie starych, tylko peselowych jak już.
2: No dobra, to my słuchajcie, teraz przechodzimy do historii rodzinnych. Mianowicie w Polsce mamy prawdziwych trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Czy masz na myśli mnie, Wiktora i Bogaja?
1: Na szczęście nie.
2: To jest sytuacja inna, bo ojciec znalazł w pokoju swoich synów słoik z narkotykami, czyli z marihuaną. Czy marihuana jest z konopi?
1: Chyba nie.
0: No i co ten tatuś kochany zrobił?
2: No, doniósł na policję. Nie. Powiedział, mój syn numer jeden, mój syn numer dwa ma słoik z marihuaną.
1: Słuchaj teraz zwrotu akcji w tej historii.
2: Co się stało dalej? Synowie powiedzieli policji, ej, ale mój tata ma nielegalną broń, ponad 100 sztuk amunicji. I rodzinny wieczór skończył się zatrzymaniem całej trójki.
1: Tak. I teraz zadanie z matematyki. Znając wszystkie te...
0: Co na to matka?
1: Co robiła?
4: Kama. I Wiktor.
5: Radio SK.
2: Na pewno nie robiła rodzinnej kolacji.
0: No i wiadomo, matka siedzi z tyłu. No.

0: popatrz, Kasia Węsierska też jest blisko studia.
1: Zgadza się, Kasia za chwilę na naszym miejscu z kolejną porcją hitów na czasie. My wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Pa! Jamkes.
2: Kama.
3: I Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
10: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dziś w Lublinie na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni. Warto ze sobą zabrać coś na głowę, bo na niebie będzie niewiele chmur. Po południu ma też pojawić się wiatr, więc mimo wszystko będzie znośnie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Dochodzi dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Brodski, zapraszam, a zaczynamy od nowych doniesień o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziennikarze Eski dotarli do wyników sekcji zwłok ofiar wypadku. Ze szczegółami Mateusz Chuchystun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
3: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
2: A w wypadku autokaru, do którego doszło, przypomnę, w połowie sierpnia, zginęło 12 osób. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce 16 osób, są jednak zabici i ranni. W przejście uderzyły rosyjskie drony. A po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu, a fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
0: SK Lublin News.
1: I Arkadiusz Więsek. Lublin upamiętni ofiary wojny. Dziś przypada 87. rocznica bombardowania miasta przez niemieckie lotnictwo wojskowe. Uroczystości rozpoczną się o 10 na Placu Litewskim. Do Lublina przyjeżdża wystawa Van Gogh The Immersive Exhibition. Od 15 września w hangarze sztuki przy Alei Witosa będzie można odkryć dzieła artysty, m.in. w strefie wirtualnej rzeczywistości oraz w wielkoformatowym spektaklu immersyjnym. Mamy dla Was bilety, piszcie po nie na lublin@sk.pl.
4: Minuta po godzinie 9. Jak ktoś miał spotkanie zaplanowane na 9, które prawdopodobnie mogłoby być mailem, to się jakoś tam nie spieszcie wyjątkowo, może nic nie stracicie. Ładpoganki Majko, już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: SM i Rihanna w Radiu SK. Tak chyba właśnie gramy na 15 minut po godzinie 9. No to czas teraz na codzienną dawkę dobrych informacji. Nie wiem, czy ktoś czekał. Ja czekałam, bo dobre informacje zawsze w cenie. Zwłaszcza, że nie zawsze takie do nas docierają. Więc uwaga, to będzie 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy mają rekordowo dużo oszczędności, czyli my tak naprawdę wzbogaciliśmy się, dlatego że na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy łącznie 4,1 biliona złotych. A Poznań ma dwie nowe, małe pandzie dziewczyny, bo w poznańskim zoo urodziły się bliźniaczki pandy rudej. To jest dobra informacja, dlatego że to jest gatunek, o który wciąż walczymy. A najczęściej jako Polacy się uśmiechamy. W badaniu CBOS 56% Polaków przyznało, że poprzedniego dnia towarzyszyła im najczęściej radość i szczęście. Pozostałe te 44% prawdopodobnie poprzedniego dnia było w pracy. Kolejna porcja dobrych informacji jutro.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Daci Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
14: Kia. Movement that inspires.
15: I po reklamie.

Młody Whitehor tu jest, 24 minuty do 10, czyli Whitehor i to coś za nami w Radiu Łezka. Sleep maxing, słyszeliście już o tym zjawisku? Wszystko ostatnio maksymalizujemy i sen okazuje się też, a to jest nowy rynek, który się otworzył, który wart będzie zaraz biliony dolarów.

0: Na czym ten rynek polega? No na specjalnych materacach, które mają sprawiać, że będziemy spać lepiej. Na opaskach, na oczy, które sprawią, że mamy się szybciej relaksować i wprowadzać fazę REM. Są, uwaga, nawet systemy, które dopasują właściwą temperaturę łóżka, poduszki i kołdry, ułożenie materaca oraz emitowane dźwięki. A gdy ten system wykryje chrapanie, materac delikatnie uniesie nam głowę, co sprawi, że chrapać przestaniemy. I to jest biznes, który będzie rósł z roku na rok, bo nie od dziś mówi się o tym, że od pewnego wieku największą taką fantazją nocną jest 8 godzin nieprzerwanego snu. Radio
1: SK. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
1: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
2: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
5: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
13: I po reklamie.

Kygo i Max Macnown, Take Me Back w Radiu SK. 6 minut do godziny 10 i 14 dni zostało jeszcze do końca lata. Powiedziałabym, że w Polsce tych dni może być mniej, bo nie łudzimy się, że lato u nas nieco bardziej opada, jeżeli chodzi o temperatury z końcem sierpnia. Niemniej jednak 14 dni jeszcze mamy. A potem? No potem to już przyjdzie jesień, którą trzeba jakoś odczarować. Więc dziś będziemy tę jesień odczarowywać. Zapraszam, tworzymy razem listę rzeczy, którą trzeba zrobić w trakcie jesieni, żeby to była najbardziej udana jesień. Mój punkt pierwszy, kiedy tylko się da wracać do domu, siadać na kanapę z książką, pod kocem i z ulubioną herbatą jesienną, może być już nawet zimową, ewentualnie tą kawą z dynią. Jeżeli macie swoje propozycje na to, co trzeba zrobić jesienią, żeby to była najpiękniejsza, wbrew nazwie, pora roku, to bardzo proszę. SKB Messenger czeka, tam czekam na głosówki. Po 10 też czekam z kolejnymi hitami, będzie m.in. Robin Schulz, a także Sanach w duecie z Darią Zawiałą w Bestii.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
2: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
9: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
11: Hyundai.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
17: Na lubelskich termometrach mamy 26 stopni. Temperatura dzisiaj pójdzie jeszcze do góry, więc nie ma co się nastawiać, że będzie chłodniej. Po południu temperatura ma osiągnąć nawet 32 stopnie, a chmury pojawią się tylko miejscami.
16: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: Dokładnie 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
19: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
18: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a dzięki finansowaniu z amerykańskiego SAFE Polska kupiła wcześniej na przykład myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. A Polska w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą dzisiaj ponad 30 stopni, ale pojawią się też burze, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
20: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce Opolskim i na Podkarpaciu, za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicy Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
18: a do szkół trafiają kaski ochronne. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
11: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
14: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
11: Nie, wydaje mi się, żeby był raz, chociaż żebym wyszedł bez tego kasku.
18: Opowiada Leon z podstawówki z Bydgoszczy, a w całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków.
21: SK Lubin. Sport.
17: I Arkadiusz Więsek, szczypiornistki PGM KSL Wolt Lublin wracają do własnej hali. W piątek lublinianki rozegrają pierwszy domowy mecz sezonu Superligi Kobiet. W hali Globus podejmą Galiczankę Lwów.
22: Zespół na pewno, na który trzeba się też przygotować, nie można tego nie może zlekceważyć. Z Gliwicami pokazali się z dobrej strony, także na pewno trzeba będzie się mocno zmobilizować.
17: Podkreśla trener Paweł Tetelewski. Początek piątkowego spotkania na hali Globus zaplanowano na godzinę 18.
23: Podobno bardzo dobra godzina na to, żeby dodać sobie trochę efektywności przed drugą częścią dnia. Ni mniej, ni więcej, chodzi o przerwę. Jak to się z pracy już od 2 godzin, to chyba można. Justin Bieber już teraz w Estce, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także Robin Schulz, Watermatch, Take It Slow w Radiu SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie, też będzie, 19 po 11, Jak Odczarować Jesień. Nie oszukujmy się, to już, to zaraz, więc tworzymy listę rzeczy, które trzeba zrobić jesienią, żeby ta jesień była znośniejsza. Damian?
1: Najlepszy sposób na odczarowanie jesieni to wyjechać gdzieś w ciepłe kraje i tam leżeć na plaży cały czas do góry brzuchem.
0: Pomysł, Damian, absolutnie świetny. Stan mojego konta tylko nie za bardzo to lubi. Jak macie swoje typy, to czekam na eskowym messengerze.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Piłka ręczna kobiet wraca do Lublina. Czas na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet w lubelskiej hali Globus. Sportowe emocje gwarantowane, a ponadto konkursy, nagrody i największa strefa małego kibica w mieście.
4: Zapraszamy do hali Globus.
3: PGE MKS Elwold Lublin, Galiczanka Lwów. Piątek, 11 września, godzina 18. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99?
6: Popcorn się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.

0: leży. Mówiłam o liście rzeczy, którą należałoby zrobić jesienią, żeby to była przyjemniejsza pora roku. Trochę nagrywaliście. Ktoś napisał, że trzeba robić szoty imbirowe, takie odpornościowe. Ktoś inny, że zbierać póki są liście i kasztany, bo potem jak się dziecku przypomni o północy, to będziecie rano chodzić, bo na drugi dzień na siódmą one będą potrzebne. Ale na liście 20 rzeczy do zrobienia jesienią, które znalazłam w sieci, jest też taki punkt, jak pomyśleć z wyprzedzeniem o prezentach gwiazdkowych. Myśleć to ja mogę. Kupić to nie wiem, bo stan mojego konta się na to nie zgadza.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września. Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
5: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarché.pl. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Zabawę!
19: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: I po reklamie.
20: SK.

Andrzeja Bocelli, David Guetta, 5 minut do godziny 11:00, to za nami w Radiu Łezka. Widzę właśnie, że Salma Hayek obchodzi dzisiaj 60. urodziny. I jak dorosnę, to chciałabym wyglądać tak jak ona. Niemożliwe raczej, ale można mieć marzenie. Po 11:00 w Radiu Łezka będą nowe hity, m.in. nowy singiel od Miley Cyrus i będzie Bledka i mam nadzieję, dobrze u was będzie też.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
0: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Patrząc na dzisiejszą pogodę, warto przypomnieć sobie, że kalendarzowa jesień zaczyna się dopiero za 2 tygodnie, więc formalnie cały czas mamy lato. I z tej perspektywy dzisiejsze 32 stopnie, które pojawią się po południu, już nie robią takiego wrażenia.
18: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać taka baza.
21: Dzisiaj w
17: grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
20: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. A wystartowała trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się rekordowe ponad 15 tysięcy drużyn. Wielki finał turnieju odbędzie się w listopadzie na stadionie w Gdańsku, a najlepsze drużyny w nagrody wyjadą na zgrupowanie szkoleniowe do FC Porto.
21: SK Lubin News.
19: Arkadiusz Więsek. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zdeklasował konkurencję. W ogólnopolskiej sztafecie szpitali zajął pierwsze miejsce w akcji Przeskocz mukowiscydozę.
22: Z wynikiem 853 skaczących i to właśnie do Lublina wędruje nagroda główna w postaci vouchera o wartości 3000 zł.
19: Mówi Marcelina Jażdżewska z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Miasto zaprasza najstarszych mieszkańców Lublina do udziału w akcji Aktywny Senior Jesienią. Szczegóły znajdziecie na seniorzy.lublin.eu.
23: Minuta, a raczej nawet dwie po 11. Wiem, że w środę to może być znaczenie, bo coraz bliżej weekendu i ten nie daje o sobie zapomnieć. Ariana Grande, Linkin Park i nowość od Miley Cyrus. To jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: jak bumerang wrócił ten hit. 6 lat temu był popularny, ale wcale nie w Polsce. Teraz ze sprawą nowego Spidermana jest znów Post Malone, Swae Lee, Sunflower w Radiu SK. 16 po 11. Pytałam was o to, co można robić jesienią, żeby ją jakoś bardziej polubić. I jest jedna osoba, która ma świetny plan. Nazywa się Magda. Magda ma już w ogóle szeroko zakrojone plany.
1: Zrób sobie pyszną, rozgrzewającą herbatkę. Ja na przykład szydełkuję. Robię na szydełku. Ale wiecie co? Właśnie dostałam pierwsze zamówienie na pierwszą w tym roku choinkę ze sznurka. Także ja już nawet świątecznie, zimowo się nastawiam, a nie jesiennie. Pozdrawiam.
0: No u Magdy to już jest rok 2027, a w pewnych kręgach może już jej kalendarz zahacza o 2028.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
7: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

można patrzeć na nią, nie mogę nasłuchać też nie. Miley Cyrus, kto się wychowywał na Hanie Montanie, ten wie, kto się nie wychowywał, ten i tak ją podziwia, dlatego, że ona zaskakuje nieustająco i robi to w taki sposób, po którym chce się tylko więcej i więcej. Chowa się na jakiś czas i potem wraca. Miley Cyrus wróciła. To teraz gramy singiel, który wydała chwilę temu. Bass Persuades, już teraz w Esce.

0: Priority, Lady Wood w Radio SK. 23 minuty zostało jeszcze do godziny 12. Co ostatnio zrobiliście po raz pierwszy? A i się zaczęło teraz myślenie i kombinowanie. A są takie rzeczy, które chciałoby się zrobić pierwszy raz. I my od tego jesteśmy. A dokładnie oni, Sońta i Korościel, czyli SK w Radio SK, od poniedziałku do piątku zapraszają w ramach popołudniowego spotkania z wami. I w związku z tym, że to są ich pierwsze razy wciąż w Radio SK, to ruszyli z akcją pierwszy raz w Radio SK, gdzie dają kasę na zrealizowanie waszych pierwszych razów. Jeżeli macie tylko ochotę, to zgłaszajcie się na sk.pl. Można na przykład pierwszy raz wyjść wcześniej z pracy, nie mówić o tym szefowi i zobaczyć, co się wydarzy. To może się wydarzyć dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17.

0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Piłka ręczna kobiet wraca do Lublina. Czas na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet w lubelskiej hali Globus. Sportowe emocje gwarantowane, a ponadto konkursy, nagrody i największa strefa małego kibica w mieście.
5: Zapraszamy do hali Globus.
4: PGE MKS Elwold Lublin, Galiczanka Lwów. Piątek, 11 września, godzina 18. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zabawę!
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: I po reklamie.

No fajnie byłoby, gdyby lato na zawsze zostało, ale chyba nie tym razem. Sylwia Grzyszczak-Mango przed 12, po 12. Michał Sobkowski, najlepsze hity gra, więc jesteśmy w tej środzie razem.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
4: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
3: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
4: Zabawę zawsze jest marzeniem.
5: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
12: Na lubelskich termometrach mamy już 28 stopni, temperatura wzrośnie jeszcze nawet do 32. Będzie słonecznie, więc warto ze sobą zabrać jakąś czapkę. Pierwsze chmury mają się pojawić dopiero późnym popołudniem.
11: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
14: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia, natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
13: Duchowny ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Kierowcy z niepokojem patrzą w kierunku stacji paliw. Litr 95 kosztuje dziś blisko 8 zł. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, to sprawdzał Jakub Krzyżak.
15: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
16: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
15: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
17: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
18: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
15: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
13: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
19: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania z samolotu.
13: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy, a za oślepianie pilotów grozi do 5 lat więzienia.
20: SK Lubin. News.
21: I Arkadiusz Więsek. Prokuratura regionalna w Lublinie kontynuuje śledztwo w sprawie brutalnego pobicia prokuratora w Radomiu. Do ataku doszło w jednym z lokali, gdy śledczy po służbie stanął w obronie kobiety. Pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Dwaj podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie. Fundacja Missio Cordis prowadzi akcję Zbieram To.
22: Poczynając od makulatury, parafiny, elektrośmieci, złomu.
21: Mówi koordynatorka Anna Nagadowska.
22: I dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
21: Szczegóły akcji na stronie zbieramto.pl.
23: Środowe popołudnie. Środa, 9 września i hity na czasie. Ed Sheeran obiecuje, będzie Joey End of Beginning między innymi. No i będzie też nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. I dużo więcej bardzo fajnych hitów. Zaczynamy od Wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko, Michu Sopkowski. Witajcie, 12:02 na zegarach. Gramy!

0: Katy Perry, E.T. o istocie pozaziemskiej to pieśń. Nie wiem, czy każdy ma taką rzecz, przez którą czuje się właśnie jak kosmita. Ja mam kilka. Jedną z nich jest miłość do wszelkiego rodzaju map. Jak przechodzę obok jakiejś, to nie przechodzę. Nawet jak niczego konkretnego nie muszę znaleźć, nie śledzę, to sobie chociaż popatrzę. No i teraz proszę, do takich maposwirów jak ja szykuje się prawdziwa rewolucja przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która promuje korzystanie z nowego odwzorowania świata na mapie. To odwzorowanie będzie lepiej pokazywać rzeczywiste poprosy kontynentów, bo na tej mapie, która teraz pojawia się najczęściej, w odwzorowaniu Mercatora tak zwanym, Afryka jest wielkości Grenlandii, podczas gdy w rzeczywistości jej powierzchnia jest ponad 14 razy większa. I to właśnie państwa afrykańskie mocno tej zmiany chciały. No, bardzo ciężko jest kulę odwzorować na mapie bez zniekształceń. Ziemia byłaby płaska, to takich problemów by nie było. Męskie granie orkiestra, za chwilę wesce i nareszcie, a później Alan Walker.
1: Reklama. Piłka ręczna kobiet wraca do Lublina. Czas na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet w lubelskiej hali Globus. Sportowe emocje gwarantowane, a ponadto konkursy, nagrody i największa strefa małego kibica w mieście.
2: Zapraszamy do hali Globus.
1: PGE MKS Elwold Lublin, Galiczanka Lwów. Piątek, 11 września, godzina 18. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
3: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
4: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
7: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
14: Kia. Movement that inspires.
15: I po reklamie.

0: Coraz ciszej i aż w końcu cichosza. Sanach na naszej antenie. Sanach, która zamknęła swoją trasę koncertową stadionową w sposób niebywały, z takimi współpracami, z takimi gośćmi. Ile dałbym zapomnieć, naprawdę? Niesamowite. Dużo pięknych wspomnień, no i oczywiście kolejny singiel od Sanach, który śmiało możemy powiedzieć jest hitem na naszej antenie. Maneskin za chwilę, a później bardzo ładne. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lykke Leivesse.
1: Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę.

0: Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

Ależ świetną energię ma ten numer, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme Radio SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina wypełniona hitami na czasie. Będzie Dawid Podsiadło zaraz po 13. No i dostajemy też informację, że pod Radomiem wykolejał się pociąg. Na szczęście na ten moment nie ma informacji, by ktoś się nie przeżył. Więcej bardzo konkretów dużo za chwilę w SK-owych newsach.

0: Reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
13: Kia. Movement that inspires.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: 31 kresek na lubelskich termometrach. Temperatura całkiem wysoka jak na wrzesień, chociaż z drugiej strony przez jeszcze 2 tygodnie będziemy mieli kalendarzowe lato. Synoptycy przewidują, że to już ostatni tak ciepły dzień w tym roku.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb. A o szczegółach Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
19: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
18: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
17: Wpadł na gorącym uczynku pijany prokurator na motocyklu już z zarzutami. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe.
0: Zarzut dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
17: Dominik M. nie może też prowadzić pojazdów mechanicznych, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej. Mężczyzna stracił też immunitet. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Ich pierwszy występ jutro, wtedy zmierzą się z Portugalią.
12: SK Lubin News.
16: I Arkadiusz Więsek. Żołnierze Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli szkolenie z obsługi dronów. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych poznawali budowę i konfigurację sprzętu. Ćwiczyli na symulatorach, a podczas lotów w terenie trenowali nawigację oraz precyzję sterowania. W całym województwie lubelskim trwa dziś policyjna akcja Bezpieczny Pieszy. Funkcjonariusze reagują przede wszystkim na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. Z drugiej strony policja sprawdza też, czy piesi stosują się do przepisów.
20: Ja chciałem przypomnieć o tym, że SK Live Remix mamy i w piątki, i w soboty, i 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej aplikacji Radio SK. Przypominam przy okazji grania Armina Van Burena Everlasting za kilka chwil, teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Obiecany Armin Van Buren i Sasha Everlasting na naszej antenie. State of Trance od Armina Van Burena w piątkowe wieczory na antenie Radia SK. I przypomnę, w naszej aplikacji, którą zupełnie za free można pobrać, jest cały stream SK Live Remix i tam też State of Trance się pojawia. Dostałem dzisiaj od Madzi screen z kartką z kalendarza. Środa, 9 dzień września, Piotra, Sergiusza, Aldony i uwaga, Dzień Wiary w Siebie. Kurczę, no nic tylko obchodzić, no. W sumie to nie wiem, dlaczego dziś. Dlaczego tylko dziś? Świętujcie Dzień Wiary w Siebie, nie tylko dziś, moi drodzy. Codziennie najlepiej. I jest jeszcze cytat od Kiyohiro Miury, który miał powiedzieć: wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś. No to ja teraz zrobię coś miłego dla wielu z was. Zalia, Tylko kochaj mnie. Zagram po krótkiej przerwie, a później będzie wesele Lady Gaga.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Dacia Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
15: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i księżniczka. Sylwia Grzeszczak, która, jak twierdzi, ma za sobą najważniejszy występ w swoim życiu. Dosłownie kilka dni temu u boku Skytecha i Padre Guilherme zaśpiewała, no właśnie zaśpiewała tak. Jak sama mówi, dosłownie chwilę wcześniej napisała do Padre Guilherme, czy mogłaby z nim zaśpiewać, i to się wydarzyło bardzo szybko. I ona apeluje na swoim Instagramie, żeby zawsze, jeśli tylko jest jakiś pomysł, to żeby próbować go realizować. Jakże pięknie się to wpisuje w ten nasz dzień wiary w siebie, prawda, moi drodzy? Szabuzi za moment, a później coś od Sana Questy.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Piłka ręczna kobiet wraca do Lublina. Czas na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet w lubelskiej hali Globus. Sportowe emocje gwarantowane, a ponadto konkursy, nagrody i największa strefa małego kibica w mieście.
3: Zapraszamy do hali Globus.
2: PGE MKS Elwold Lublin, Galiczanka Lwów. Piątek, 11 września, godzina 18. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40.

0: 20% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: I po reklamie.

Fastboy i Music Sounds w Radiu SK. Cóż, przed godziną 14, po 14 mam dla was kolejną porcję hitów na czasie. Nie kryję, że to jest mój ulubiony singiel od tej pani, Dua Lipa, Be The One. Tak, pozwólcie, że zaczniemy wesce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
5: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
3: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour, i po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
10: Chyba nikt we wrześniu nie spodziewał się, że w Lublinie może być nawet 30 stopni. Na termometrach już dawno tą temperaturę przekroczyliśmy. Jeśli ktoś lubi taką pogodę, to musi korzystać, bo jutro już będzie chłodniej.
9: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką.
12: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
13: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
12: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
11: To był Kuba Krzyżak. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest teraz wstrzymany. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany, odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca. 33-latek uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność. Sprawca usłyszał zarzuty, został już tymczasowo aresztowany. Ceny węgla w górę w kilka tygodni podskoczyły już o 25%, a to fatalna informacja przed sezonem grzewczym. Co gorsza, węgla może zimą zabraknąć.
14: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się na ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
11: Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny. W sezonie grzewczym węgla potrzebują ponad 3 miliony gospodarstw.
15: SK Lublin News.
10: I Arkadiusz Więsek. Kierowców czekają utrudnienia na drogach. Rusza modernizacja Alei Witosa. Będą lokalne zwężenia, jednak ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany. Prace mają zakończyć się do końca września. Lublin przyłącza się do Europejskiego Tygodnia Mobilności. Będzie miasteczko ruchu drogowego, bezpłatne przejazdy zabytkowym Ikarusem oraz dzień bez samochodu. A to oznacza, że komunikacją miejską pojedziemy za darmo. Wydarzenie potrwa od 16 do 22 września.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kuba i ich nowy singiel Chłopaki. Od chłopaków na pewno w tej godzinie. Będzie też ATB i Ecstasy, a także Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Na początek Dua Lipa, Be The One. 14:15 na zegarach w Esce grają Michu Sotkowski. Witajcie!

0: H-E-R-M-B czyli Ring My Bill, Ring My, poczekajcie. Nie, to się musi wydarzyć jeszcze raz. Stop, poczekajcie. H-R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru, jak wczoraj słuchałem Sonity i Krościela, to dowiedziałem się, że jeden z nich, już nie pamiętam który, śpi w nocy w piżamie. I to są dobre wieści, bo zdecydowanie wolałem dowiedzieć się, że śpi w piżamie, niż ze szczegółami, że śpi bez piżamy na przykład. Poznajemy się z chłopakami, zaprzyjaźniamy się z nimi bardzo dobrze. O wiele łatwiej się z nimi zaprzyjaźnić, bo mają kasę. Kasę na wasz pierwszy raz. SK po raz pierwszy. Wczoraj Justyna wymarzyła sobie, żeby polecieć samolotem akrobacyjnym. Warte to wszystko 1800 zł. I chłopaki co? Chłopaki zapłacili. Chłopaki postanowili spełnić to marzenie i dzisiaj zrobią to po raz kolejny. SK po raz pierwszy. Ze szczegółami i zgłoszeniami na sk.pl, no i oczywiście w naszej eskowej apce. A są tutaj Korościel w SC po godzinie 15. Za chwilę Andy Dust i Harish, czyli Zokaria, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret Weste.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
4: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
5: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
6: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Zabawę zawsze.
9: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
12: I po reklamie.

Kuba i Kuba mają nowy numer. Chłopaki, którzy w tym roku zdobyli podczas Top of the Dop Sopot Festiwal Bursztynowego Słowika, a od Sointy i Korościera dostali pluszowe kury. Te właśnie chłopaki mają nowy numer zatytułowany Chłopaki, Kuba i Kuba.

0: dobre tempo od Pitbulla i Chrisa Browna, to International Love na antenie Radia SK. Ach, nie ma to jak rodzina! Pod krakowskim Czernichowie tata tak się wkurzył na swoich synów, że dał znać na policję, że ci mają marihuanę. Co zrobili synowie? Donieśli policjantom, że tata ma nielegalną broń i mnóstwo amunicji. No i teraz jednemu z synów grożą 3 lata, a tacie 8 lat za kratkami. I kto wygrał? Kto wygrał? A raczej kto przegrał bardziej? Z rodziną to jednak najlepiej na zdjęciu, co? I wcale w tym przypadku nie chodzi o zdjęcie kajdanek. Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Za chwilę później wesce Wiktor Deduła.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60.

0: 10 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Sienna Spira, Great Expectations w Radiu SK przed godziną 15. Już są i korościeli są, ale ja się boję trochę ich wziąć na antenę, bo przed chwilą mówiliśmy o nielegalnych rzeczach.
1: A jakich? A masz trochę?
0: Trochę?
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
9: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Większy ruch na lubelskich ulicach to m.in. Aleje Rasławickie, Sowińskiego, Poniatowskiego. Tam będziecie musieli chwilę poczekać. Podobnie jest już na Dolnej 3 Maja oraz Prusa, więc kierowcom na pewno przyda się trochę cierpliwości.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
16: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
17: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
16: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
15: No wiadomo, że na feralnym przejeździe nie ma szlabanu. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony targów.
18: W tym momencie trwają czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
15: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo uczestników targów. Tak źle jeszcze nie było. Poziom Wisły w Warszawie osiągnął zaledwie 95 cm. Tak jest na bulwarach. Poprzedni rekord zanotowano w zeszłym roku i wynosił 98 cm.
19: SK Lublin News.
14: I Arkadiusz Więsek. Będą trzy kluby w lubelskiej Radzie Miasta. Czworo samorządowców z PiS utworzyło dziś klub Rozwój Plus. W jego skład weszli Marcin Jakubczyk jako przewodniczący, Elżbieta Boczkowska, Eugeniusz Bielak i Radosław Skrzetuski.
20: To jest też efekt oczywiście naszych rozmów z mieszkańcami, naszych rozmów także z szeregowymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości w mieście.
14: Powiedział Marcin Jakubczyk. W lubelskiej Radzie Miasta jest 31 osób. 18 ma klub prezydenta, a 13 do tej pory było w klubie PiS.
0: Tońta i Koroście.
2: Tońta i Koroście. Czyli Eska. W Radiu Eska.
21: Już 2:15. Witamy serdecznie, kochani. To jest przepiękny, słoneczny dzień. Mamy nadzieję, że u was też jest wszystko dobrze. Chociaż ja miałem już dzisiaj za sobą jedno mini rozczarowanie.
22: Co się stało?
21: Bo kiedyś sobie obiecaliśmy...
22: Zobaczyłeś się w lustrze? Ale mam formę!
21: Nie, po prostu spojrzałem w lustro i zobaczyłem tam ciebie, wiesz, Cinek?
23: To niemożliwe.
21: Niemożliwe. No nic, zresztą później.
22: Ale cienka riposta.
21: Słuchaj, bo obiecaliśmy sobie kiedyś z żoną, że nie będziemy do naszych dzieci mówić w taki sam sposób, w jaki nasi rodzice mówili do nas, nie? Mm-hmm.
22: I co powiedziałeś do córki Michale?
21: Nie. I... Słuchaj, wchodzę do domu i pierwsze, co słyszę, jak moja żona krzyczy do dzieci, ale mnie nie interesuje, kto zaczął.
22: A to nauczyciele tak mówili.
21: O właśnie, moja żona też tak mówi.
22: Dobra, my już zaczęliśmy, kochani. To jest SK, czyli Sońta Koroście w Radiu SK. Zaczynamy.

0: New Religion i Bebe Rexa w Radiu SK. To jest SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jak zwykle przegląda kalendarz, bo Sońta jak nie ma coś do powiedzenia, to mówi, a znajdę coś w kalendarzu.
1: Dobrze, no i powiem w takim razie. Mamy dzisiaj 9 września, środa.
0: No i co jeszcze? Jaki dzień obchodzimy?
2: Nie, w tak zwanym nietypowym kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Dzień Urody? Tak. Wszystkiego najlepszego ci, Dek.
2: Dziękuję bardzo.
0: Uważam, że serio jesteś atrakcyjną osobą, wiesz?
2: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę.
2: Czas na okulistę w takim razie. Kochani, no to w takim razie dzisiaj te głosówki eskowe na naszym messengerze eskowym nagrywają osoby tylko piękne.
0: Tylko atrakcyjne.
2: I chcemy...
0: Ale nie, przepraszam cię, czy chcesz powiedzieć, że ktoś jest brzydki, to nie może nagrać głosówki? Bo nie wiem, czy to nie jest dyskryminacja.
2: Czekajcie,
0: i nie wiem, czy,
2: ja
0: nie,
2: to powiedzieć,
0: nie wiem, czy nie ma paragrafu na to.
2: Tak, chcę tak powiedzieć.
0: Aha.
2: I nagrywają osoby ładne i my będziemy to oceniać, czy rzeczywiście są atrakcyjne, czy to
0: tak,
2: słychać.
0: To się da stwierdzić po głosie. A powiedz coś.
2: Cześć.
0: Piękny. No piękny młody człowiek. Nagrywajcie piękni. Ale wiesz, to jest kwestia samooceny. Jak ktoś jest brzydki, uważa, że jest piękny, też niech nagra, nie?
2: Znaczy, ale my to usłyszymy akurat.
0: My to akurat usłyszymy, także nas nie oszukasz.
2: Proszę nie przekiwać.

0: I Like It to Narcotic Trust w Radiu SK. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Do wygrania z tej okazji są eskowe klapki Kubota oraz skarpetki. No i pytamy was, wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Dokładnie tak robią.
0: Pytamy was, czy jesteście ładni, a właściwie macie zadzwonić, udowodnić samym głosem, że jesteście ładni. Jest pierwszy telefon, halo?
2: Ja uważam, że nie tylko jestem piękną osobą, ale moja dusza i charakter są przepiękne. Nie to, żebym była narcyzem, bo przecież trzeba znać swoją wartość i trzeba się tej wartości trzymać. Pozdrowionka.
1: Pani powiedziała, że jej dusza jest piękna, tak? Dusza.
0: Dusza, tak. Dusza. Trzy.
1: Tam nie ma żadnych literówek.
0: No, chciałbyś, ale nie ma.
3: W ogóle nie ma literówek.
0: Ale możesz się pomylić, ja się ciągle mylę w radiu.
3: Człowiek chciałby jakieś literówki, a tu nic. Radio
4: SK. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Piłka ręczna kobiet wraca do Lublina. Czas na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet w lubelskiej hali Globus. Sportowe emocje gwarantowane, a ponadto konkursy, nagrody i największa strefa małego kibica w mieście.
7: Zapraszamy do hali Globus.
6: PGE MKS Elwold Lublin, Galiczanka Lwów. Piątek, 11 września, godzina 18. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Dacia Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
13: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
17: Hyundai.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Oskar Cymbał bez końca w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. No i głosówki płyną na eskowego Messengera. Dzisiaj nagrywają się z tej okazji tylko osoby, które są ładne. I głosówki się pojawiają, ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, jak rozumiesz. Posłuchajmy może kolejnej osoby.
1: Ja pracuję w call center i potwierdzam, że po głosie można stwierdzić, czy ktoś jest pięknym człowiekiem, czy nie. I ja chciałabym pozdrowić wszystkich pięknych klientów, których dzisiaj obsłużyłam.
2: On bardzo ciekawy dobór słów rzeczywiście. Ale wiesz co, to ma znaczenie. Kiedyś czytałem taki artykuł, że jedna z sieci restauracji zatrudnia osoby niespecjalnie atrakcyjne, ale też nie zupełnie brzydkie, tylko takie o neutralnej zupełnie urodzie. Bo jak ktoś jest atrakcyjny, to klient zamiast przychodzić i koncentrować się na zamówieniu, na jedzeniu, to on zaczyna flirtować z tą osobą. Tak. A jak ta osoba nie jest przesadnie piękna, no to on wtedy koncentruje się na jedzeniu i tak...
0: Rozumiem, co chodzi. Rozumiesz, to jest tak, jakbym mnie obsługiwała ładna osoba, to bym wziął sałatkę. Aha. A jakbyś obsługiwał mnie ty, to bym wziął powiększony.
2: I to dwa razy. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Take Me Back w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj jest wrzesień, 9, czy to są imieniny miesiąca? Wiedziałeś o tym, Cinek?
1: Tak, 9, wiem. Tak, wszystkiego dokładnie. Najlepszego miesiącu.
0: A poza tym dzisiaj jest dzień urody i mamy taką prośbę, żeby dzisiaj na eskowym messengerze głosówki nagrywali wyłącznie ludzie piękni i zdaje się, oni rozumieją to polecenie.
2: Serdecznie pozdrawiam, piękni ludzie. Ja i moje drugie ja.
3: Hello, how are you today?
0: Wow.
1: To jest takie piękne zestawienie, jak kobieta brzmi wieczorem ekranu, nie? Gratulujemy ci, moja droga. Wygrywasz eskowe klapki i skarpetki. To są eskowe klapki, to jest jeden, drugi na drugą nóżkę. Mogę ci powiedzieć, jak brzmią, bo brzmią jak trzecia randka.
0: No. One są właściwie nieużywane, a na pewno nie do tego.
1: Ale zaraz je poużywam trochę.
4: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Formada 3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
9: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu

0: Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. White, to coś w Radiu SK. Za 5 minut będzie 16, wiesz,
1: tak? Tak, także zbliża się godzina wychodzenia w pracy. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już jest trochę narzucanie się szefowi, także zapraszamy do wyjścia, a za chwilę SK zaprasza na newsy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, my zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
8: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin, Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
13: Kia. Movement that inspires.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
19: Jeszcze na koniec lata tego kalendarzowego w Lublinie na termometrach mamy 31 stopni. Pod tym względem to będzie wyjątkowy dzień tego tygodnia, bo już jutro będzie zdecydowanie chłodniej, a z rana nawet może popadać.
18: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11. www.aletaxi.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, a pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie Weronicy Wawszczyk.
21: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
22: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i
0: Wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie.
20: Na miejscu pracują teraz służby, a ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nikomu nic się nie stało, ale wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe na razie bez zmian. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Eksperci ostrzegają jednak przed podwyżkami, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
16: Przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
20: A to przez obawy o ponowny wzrost inflacji oraz drożejące paliwa i energię.
22: SK Lubin. Sport.
19: I Arkadiusz Więsek. Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin już wkrótce zagrają ponownie na swoim stadionie. W piątek lublinianki w hali Globus podejmą Galiczankę Lwów.
23: Czekamy na ten pierwszy mecz na naszej hali, bo myślę, że dużo się mówi o atmosferze na Globusie i myślę, że nowe dziewczyny już na to czekają, ale też nie tylko nowe, bo my też...
19: Mówi skrzydłowa lubelskiego zespołu Daria Monkielewicz. Początek piątkowego spotkania na hali Globus zaplanowano na godzinę 18. Mamy dla Was bilety. Piszcie na lublin@sk.pl w temacie MKS.
22: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: Radio SK po raz pierwszy to zabawa, w której my finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Aha. I jeżeli wydaje wam się, że to o to chodzi, to macie rację, wydaje wam się. To każdy inny pomysł natomiast jest dobry. Zgłaszacie się na sk.pl, a już niedługo finał i kolejny przelew dla was.
1: Tak, już
24: nas.
1: Na przykład dzisiaj usunęliśmy jednej pani ósemkę. Czy nie my własnoręcznie, tylko sfinansowaliśmy tę ósemkę. Są jakieś inne atrakcje, także jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, co się cieszysz?
24: Są inne zęby. W sumie 32, robimy wszystkie.
1: sk.pl, tam się zgłaszajcie, kochani. We'll be right back.

0: To ostatni dzień lata w Radiu SK. Do ostatniego dnia lata to zostało jeszcze 11 dni, także nie siejemy paniki, ale umówmy się, Cinek, że jak będzie ostatni dzień lata, to zaczniemy siać panikę.
1: Już jeszcze ustaliły, co to znaczy, ale będziemy po prostu siać panikę. Co ty na to?
2: Tak, zanim ostatni dzień lata, to SK po raz pierwszy finansujemy wasze pierwsze razy. Napisał do nas na sk.pl Bartek, który chce swojemu dziadkowi ufundować. Dziadek ma 84 na liczniku przebiegu i chce mu ufundować przejażdżkę na torze driftowym.
0: To wiesz, znaczy... to nie znam Bartka, ale podejrzewam, że dziadek musi mieć jakiś spadek do przekazania, że Bartek chce dziadkowi zrobić przyjemność.
2: Nie wierzysz to, że szczerze chce sobie polatać bokiem, a
0: wnuczek... nie, dziadek może chcieć polatać bokiem, ale dlaczego Bartek ma mu to fundować, rozumiesz?
2: No tak, coś tam jest za tym, nie?
0: No, może tak. Nie, no wiesz co, jak facet może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgłoszenia z... Chciałem powiedzieć zgłoszenia, zgłaszajcie, ale nie jestem idiotą. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl.
2: Tam je zgłaszajcie.
0: Lepiej,
2: te zgłoszenia. Zapraszamy, sk.pl.

0: Przepiękna jest ta piosenka Andrea Bocelli i David Guetta. To znaczy, moim zdaniem przepiękna piosenka i przed chwilą mówiłem Cinkowi, słuchaj Cinek, to jest przepiękna piosenka. A on mówi, a moja żona jej nie lubi.
1: No teraz, właśnie, no tak.
0: No właśnie, dlaczego twoja żona jej nie lubi?
1: Moja żona chyba nie lubi za bardzo Andrei Bocellego akurat w tej piosence, bo moja żona nie lubi przystojnych, mądrych mężczyzn, którzy mają talent.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Piłka ręczna kobiet wraca do Lublina. Czas na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet w lubelskiej hali Globus. Sportowe emocje gwarantowane, a ponadto konkursy, nagrody i największa strefa małego kibica w mieście.
8: Zapraszamy do hali Globus.
7: PGE MKS Elwold Lublin, Galiczanka Lwów. Piątek, 11 września, godzina 18. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
0: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: con un beso.
1: Duel El Corazón, to Enrique Iglesias w Radiu SK.
2: Czekaj, niech pośpiewa do końca, czekaj, czekaj.
1: Wspomniałem, że jesteś zakochany.
2: Sufrimiento jest najlepsze dla mnie.
1: Heciolary jest najlepsze.
2: Najlepszy.
1: Już mogę?
2: Tak, proszę.
1: SK po raz pierwszy. Na SK.pl zaczyna się zabawa, w której my opłacamy wasze pierwsze razy z Radiem SK, a kolejny etap jest tutaj na antenie i w tej sprawie rozmawiamy teraz z Julką. Cześć, Julia.
3: Cześć, chłopaki.
2: Witamy cię serdecznie, Julia. Czego nigdy w życiu nie robiłaś, a koniecznie chciałabyś zrobić?
3: Sporo tych rzeczy jest, ale...
2: Wymień chociaż 30.
3: Pierwsza na pewno jest taka, że bardzo się cieszę, że mogę was poznać tak antenowo.
2: My też się cieszymy, że możemy ciebie poznać.
3: A druga rzecz, która mi chodzi po głowie, to chodziło mi, żeby zrobić takie fajne zdjęcia tylko dla mojego męża.
1: Słucham?
3: Które...
1: A co to za zdjęcia?
3: Które bym mogła...
1: Paszportowe dla męża?
3: Tak, takie paszportowe, takie trochę większe może, no.
2: A chciałabyś po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, intymną sesję zdjęciową, którą oglądałby wyłącznie twój mąż i ty.
3: Tak jest.
2: Okej.
3: Okay, no i do tego jest mi potrzebna własna drukarka fotograficzna, żeby nikt inny tego nie widział.
2: A, czyli jaki jest twój pierwszy raz? To znaczy, co ty chcesz od nas tak konkretnie?
3: Mój pierwszy raz to będzie taka sesja.
2: Czyli my mamy opłacić tę sesję czy drukarkę?
3: Drukarkę.
2: My mamy drukarkę.
3: Drugą część już.
2: Aha, czyli czekaj, Julia, czyli ty sesję zrobisz sobie sama, a na drukarce, którą dostaniesz od nas, sobie te zdjęcia wydrukujesz. O to chodzi, tak?
3: Tak.
1: I to
3: tak,
1: nie chodzi dokładnie o to, żeby ta drukarka nie była sieciowa.
3: Dokładnie, żeby nikt inny się nie podpiął pod to.
2: Okej, bo my myśleliśmy, wiesz co, bo my już powoli zaczęliśmy załatwiać fotografa, bo my myśleliśmy, że mamy ci załatwić fotografa, który będzie te zdjęcia robił.
3: Też by było fajnie. Też nigdy nie miałam.
1: Aha. No dobra, słuchaj, to ile tak to mniej więcej circa about będzie kosztowało?
3: Drukara 999.
2: A tego fotografa to możemy dorzucić? Możemy dorzucić, myślisz? My nie konsultowaliśmy tego z naszym szefem, ale dobra, niech będzie nasza strata, no.
1: Dobra, wymyślimy coś.
2: Do tego fotografa
1: to 999
2: też.
1: Już masz na pewno, gratulacje.
2: A tak, może coś dorzucimy, a może nie, pewnie tak, okej? Okay? Uhu, brawa.
3: Dobra, byłoby bombastycznie.
1: A jak ma na imię stary? Znaczy małżonek?
2: Mąż!
1: Kuba!
3: Stary, 20 lat jesteśmy razem.
2: A myślałem, że 20
3: już
2: lat ma.
1: No to Jakubie, gratulacje. Jakub. Tak ogólnie. To nagroda dla ciebie, bracie.
2: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, trzymaj się, Julka.
3: Dziękuję, chłopaki, bardzo.
2: Pa!
3: Pa!

0: Waka Waka i Shakira w Radio SK. Pamiętasz, na którym mundialu ona śpiewała to?
1: Oj, mogę sobie nie przypomnieć. Poczekaj.
0: Przypomnij sobie.
1: 2010.
0: 2010. Kto wygrał wtedy mundial?
1: Francja?
0: Hiszpanie.
1: Przegrał. Albo Francja, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
1: Nie wiadomo, Niemcy!
0: Nie, tak serio, to już teraz nie wiadomo, kto wygrał wtedy. Hiszpania wygrała, kochani.
1: Albo Francja.
0: Hiszpania wygrała.
1: Dobra, komu jedne, Waka Waka.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda,
5: Day! Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon.

0: w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
15: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK, to są hity na czasie, a konkretnie Mango, czyli Sylwia Grzeszczak w Radio SK.
1: Za chwilę będą newsy, także proszę pozostać przy radioodbiornikach.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl. Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
18: Kierowcy w Lublinie warto, żeby omijali przez jakiś czas Wincentego Witosa. Tam cały czas trwają prace, a droga została zwężona. Spory ruch także jest na Poniatowskiego, Rasławickich, Lipowej i Krakowskim Przedmieściu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Pasażerowie zabrani, a na miejscu wciąż są służby. To po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzyk.
19: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
20: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
19: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
10: Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł za litr. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
0: Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
10: A teraz za 95 trzeba zapłacić prawie 8 zł za litr, a diesel zbliża się już do 9. Nowy Targ będzie w weekend rowerową stolicą kraju. Przed nami Małopolska Tour. Będą rajdy rowerowe oraz zawody MTB.
16: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
10: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegóły na małopolskatur.pl.
5: SK Lubin News.
18: I Arkadiusz Więsek. Przed nami wyjątkowe wydarzenie w skali kraju. Chodzi o nadchodzącą czwartą edycję dożynek konopnych w Konopnicy.
21: Ten region podlubelski tutaj konopiami żył.
18: Tłumaczy organizator Kuba Pikus. Dożynki konopne będą od 19 do 20 września na Zielonym Rynku w Konopnicy. Tylko do 15 września rodzice oraz pełnoletni uczniowie z Lublina mogą składać wnioski o stypendium szkolne. Dokumenty można uzupełnić m.in. elektronicznie na stronie stypendia.edu.lublin.eu.
5: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: All right, witajcie kochani. 3 minuty po godzinie 17 w środę, czyli środę mamy już za sobą. To jest podobno najgorszy dzień, bo miniony weekend już dawno za nami, a ten nadchodzący jeszcze trochę.
1: Nie,
22: trzeba
1: poczekać. Niekoniecznie mówi się, że środa mała sobota, czyli to już jest...
22: Nie mówi się tak. Piątek się mówi, że mała sobota, czwartek się mała niedziela, środa, wtorek się mówi, że mały poniedziałek. Tu Marcin Sońta.
1: I Michał Kroście, ten mały.

0: Paparazzi Lady Gaga w Radiu SK, Santa Karosiel, czyli SK w Radiu SK i przeglądamy sobie internet. Znalazłem bardzo ciekawą informację. Facet zgłosił się, słuchaj, do lekarza, nie wiem w jakim kraju, bo jestem milenialcem i czytam tylko nagłówki.
1: No wiadomo.
0: Do lekarza się zgłosił z węgorzem w jelicie grubym.
1: Jak to węgorzem w jelicie grubym?
0: No węgorzem, rybą taką, wiesz. Taką...
1: Ale ona była żywa?
0: A tego nie wiem.
1: Bo
0: nie poogryzł?
1: Bo może, wiesz, bo w żołądku są też wody. To mogło być naturalne środowisko węgorza i węgorz mógł być rozgoryczony. Bo nie, bo wiesz co?
0: Nie. No. Czy w jelicie grubym są słodkie wody, czy słone?
1: Tego nie wiem.
0: Bo węgorz jest chyba słodkowodny.
1: I nie chcę tego roztrząsać, ale wiesz co mnie oburza tak zupełnie serio? No. Że zastanawiamy się i rozwodzimy się nad cierpieniem mężczyzny, ale nikt nie pomyśli o węgorzu. Zobacz, jak on musiał się tam czuć. On zostawił w oceanie żonę, dzieci i buja się facetowi w jelitach. Ale o nim nikt nie pomyśli.
0: Może się wpasował, może jest mu wygodnie, może sobie leży.
1: Właśnie, może miał dość już żony i dzieci.
0: Schował w jelicie grubym.
1: Jestem w jelicie grubym,
0: Javiera.
1: Nie ruszajcie mnie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Zawsze jak leci Post Malone, to odcinek ma ten sam żart i to jest tak powtarzalne, że ja już nawet pamiętam ten żart. Ja mogę go powiedzieć i dwoje jeszcze, jak dobrze opowiedziałem twój żart, bo ja kradnę go teraz, kradnę twój żart, rozumiesz?
1: Jedziesz, no.
0: Post Malone wygląda tak, jakby żaden post go nigdy nie dotyczył.
1: Dobrze? No tak, albo czasem mówię, że to jest wielki post.
0: Aha, no.
1: No, to też, bo on jest też duży chyba. Nie, chociaż był duży, teraz już jest mniejszy.
0: Schudł.
1: Teraz taki zarost ma, to jest w takim razie zarośnięty post.
0: To jest taki pościg, można powiedzieć.
1: Marcin Dorociński robi niesamowitą karierę w Hollywood, nie wiem, czy słyszałeś. Zagrał w takim filmie z międzynarodową obsadą, tam gra m.in. Ryan Reynolds, czyli Deadpool. Aha. Ten film jest na Apple TV+. Jest numerem jeden w tym momencie na tej platformie w kilkudziesięciu krajach, nie pamiętam ilu. Mhm. Nosi tytuł Katastrofa w duecie.
0: To w ogóle byłby dobra nazwa programu dla naszej audycji, nie? Katastrofa w duecie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
7: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Żabawel zawsze jest marzeniem.
15: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
16: I po reklamie.

0: Elmizmo Sol, Alvaro Soler w Radiu SK. Cały czas czekamy na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze. Tam możecie się z nami porozumieć. Te najlepsze nagradzamy oczywiście eskowymi klapkami Kubota, a także skarpetkami do tego, no bo klapki to skarpetki, tak?
1: No tak, tak, tak. Jesteśmy Polakami w końcu. Słuchamy.
2: Cześć. Przez chwilę myślałem, że mam udar, gdy was usłyszałem. Co ekipa robi w Radiu SK?
1: Proszę pana, ekipa w Radiu SK prowadzi program popołudniowy. Nazywa się SK. Sońta i Korościel. Nadawany jest od 15 do 18. No bardziej precyzyjnie panu nie mogę już odpowiedzieć. Chciałbyś coś dodać?
0: Mimo wszystko pojechałem do lekarza sprawdzić, co z tym udarem.

0: Sean Paul i Get Busy w Radiu SK, Sońta i Korościel. Proszę Państwa, my mamy przeróżne zainteresowania z cinkiem, rozpoczynając od kulinariów, przez sport, politykę, ale głównym naszym zainteresowaniem są mapy świata.
1: Tak, mapy świata i globusy konkretnie. No więc okazuje się, że mapa świata, którą widzicie w atlasie, na globusie albo na plakacie, nie reprezentuje świata, jakim on jest.
0: Nie odzwierciedla wielkości kontynentu i tak dalej.
1: Tak, ONZ przyjmuje jakąś nową ustawę, tak zwane equal map, czyli taka sama mapa. Okazuje się, że na tej mapie szczególnie Afryka jest dużo większa niż wygląda.
0: Tak, bo teraz jest tak, że nie uwierzycie, ale Afryka od wschodu i do zachodu jest dłuższa niż Rosja, a na mapie świata w ogóle tego nie widać. Ale mnie interesuje inna rzecz. Jak będzie wyglądała na tej nowej mapie świata Polska? Czy my na przykład będziemy sąsiadowali z Chinami? Bo to mi się marzy.
1: Chyba nie. Musielibyśmy się o to mocno postarać.
0: No, może się nie starajmy, bo to niesie ze sobą pewne ryzyko, że tak powiem.
1: Ewentualnie. Także niech Polska zostanie Polską.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sotkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Kuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z

0: Fly High to Toby Romeo na chwilę przed godziną 18, jak ktoś w pracy, to naprawdę wstyd.
1: To już powinien wyjść, nie? No, chyba, że ktoś ma drugą zmianę, to wstyd, jeżeli nie jest w pracy.
0: To prawda.
1: No nic, za chwilę newsy, później Michał Hańczak, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 1111.
19: Jeśli ktoś nie dał rady się opalić przez ostatnie 2 miesiące, to dzisiaj na pewno może nadgonić. Tylko nie może tego odłożyć, bo już jutro nie będzie tak słonecznie i ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni i będzie sporo chmur.
18: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 1111 www.aletaxi.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
21: No uciskałyśmy tam 2 razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
20: Ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
22: SK Sport News.
20: Właśnie ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków jutro w Sofii. Biało-czerwoni powalczą z drużyną z Portugalii. Z Orlika na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący 3. edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
23: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn.
20: One powalczą o puchar, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, a wielki finał 13 listopada.
22: SK Lublin News.
19: I Arkadiusz Więsek. Dzisiaj mija 87. rocznica bombardowania Lublina. W trakcie II wojny światowej miasto było celem niemieckiego lotnictwa, mówi dr Robert Derewenda, dyrektor IPN w Lublinie.
24: Ginęli bardzo często przypadkowi mieszkańcy Lublina, a to co Lublin będzie przeżywał już w czasie okupacji, nawet w czasie tych pierwszych miesięcy, to było już celowe aresztowanie, jakich Niemcy dokonywali poprzez listy proskrypcyjne, poprzez przygotowane specjalnie nazwiska tych, którzy tworzyli inteligencję Lublina.
19: W trakcie nalotów zginął między innymi poeta Józef Czechowicz.
22: Imprezka.
4: Imprezka.
22: Imprezka.
4: Eska.
22: Eska.
25: Niektórzy mówią, że środa to mały piątek, inni, że środa to już za pół metkiem tygodnia i że jak środa minie, to tydzień zginie, a jeszcze inni mówią, że środa to dzień. No i w sumie to dla wszystkich jest imprezka. 2 minuty po 18, Hanczak, zapraszam. A na dobry początek Dawid Podsiadło.

Jeżeli Swedish House Mafia i Hit Wait So Long rozpoczyna ten wieczór, no to musi być naprawdę dobry wieczór. 12 minut po 18, wiem, jeszcze wino, nie spieszmy się z tymi wieczorami, no ale gdyby tak na zegarek spojrzeć, no to można już mówić też dobry wieczór przecież. Mam nadzieję, że dobry. Jak zostaniecie z Eską, to postaram się, żeby był jak najlepszy, ale też mam nadzieję, że u was wydarzyło się dzisiaj coś, o czym chętnie mi opowiecie. Rozpoczynam akcję Chwalisz czy się żalisz? Już teraz można do mnie albo zadzwonić, albo najlepiej nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, w której pochwalicie się tym, co dzisiaj dobrego się u was wydarzyło. Może jakiś sukces, który warto oblać i poświętować na antenie? No można się też oczywiście na coś pożalić, żeby po prostu było lżej, wtedy spróbuję pocieszyć. No to chwalisz czy się żalisz? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Na tymczasem Sanach się pochwaliła kolejnym swoim singlem. Cicho Sza, to jest jego tytuł i to jest jedna z nowości, które gramy wam w Radiu SK.

0: Łatwo gęki Majko na antenie Radia SK. 21 minut po godzinie 18. Za chwilę Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli później ci opowiem, ale nie będę czekał na później. Ja już teraz otwieram listę waszych sukcesów, bo jak się okazuje, jednak się dzisiaj chwalicie, co mnie bardzo cieszy. Akcja chwalisz czy się żalisz? Na dobry początek głosówka od naszej słuchaczki Marty.
1: No to ja się chwalę. Nie jestem już w trójce klasowej u syna w przedszkolu. Ha, ha, ha.
0: Udało się! No to specjalnie dla ciebie, Marta. Muszę ci to zagrać, absolutnie, bo to jest piosenka o tobie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: I po reklamie.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce i to jest zapowiedź tego, co w piątkowy wieczór i w piątkową noc będzie się działo na naszej antenie, bo wtedy SK Live Remixy, między innymi Armin van Buuren i jego kultowe Estate of Trance. Bardzo dobra rozbiegówka to jest imprezowa. A jak komuś mało, to zawsze w naszej apce można znaleźć stream SK Live Remix i codziennie tak naprawdę czuć ten klubowy klimat. Na razie środa, nie piątek, chociaż niektórzy mówią, że to mały piątek. Ja mam akcję tutaj w imprezce pod tytułem Chwalisz czy się żalisz i was do niej zapraszam. Można się czymś pochwalić albo na coś pożalić, krótko mówiąc, w głosówce na Messengerze Radia SK, tak jak zrobił to Bartłomiej. No panie Bartłomieju, zapraszam. Chwalisz czy się żalisz? Sukces czy porażka?
1: No drogi panie Hanczaku, dzisiaj jest duży sukces, bo udało się zainstalować drzwi w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy od 2 miesięcy. Nauczyliśmy się korzystać nawet z ubikacji bez nich. Także nie wiem, teraz trzeba będzie przyzwyczaić się do normalności, ale to sukces.
0: Słuchaj, no w razie czego zawsze jest z każdej sytuacji jakieś wyjście, zwłaszcza jeżeli mówimy o drzwiach. I zawsze gdyby wam zabrakło tej otwartości, to możecie wziąć przykład ze szkół albo jakichś na przykład centrów handlowych czy innych firm i zrobić drzwi otwarte. Radio SK. Sąsiedzi na pewno chętnie wpadną.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
9: I po reklamie.

0: To już numer jeden rap 20. Zobaczymy, jak będzie w gorącej. MJ Deli, Deli Supreme na antenie Radia SK. Można głosować na SK.pl oczywiście. Chwila do 19. Było dużo sukcesów, dużo chwalenia się, ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, Polakami, gdybyśmy nie ponarzekali, więc czas na akcję. Chwalisz czy się żalisz w wersji negatywnej od Magdaleny.
1: Dziś żalę się, że żadna kawa ze wszystkich 5 wypitych nie postawiła mnie na nogi.
0: No to muszę coś z tym zrobić. No przede wszystkim zagram jakoś tak energetycznie. Po godzinie 19 będzie Black Eyed Peas, na przykład I Got a Feeling, albo Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ale też można się pobudzić, grając ze mną w szczerość czy odwagę. Czas wrócić do tej zabawy. Niektórzy pamiętają ją z jakichś obozów albo zielonych szkół, a my ją mamy w Radiu SK. Więc jeżeli ktoś jest albo bardzo szczery, albo odważny i uśmiechnięty, to zapraszam. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK można też pod 664-402-302. Do wygrania, jak ktoś podoła, nasza koszulka eskowa i jeszcze magazyn wrześniowy SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
10: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
11: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
14: I po reklamie.
15: Lublin na czasie.
14: i Arkadiusz Więsek. Dmuchany tor przeszkód, 2 km trasy i mnóstwo dobrej zabawy. Tak Lublin pożegna tegoroczne lato. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na imprezę Run, Jump and Have Fun, która odbędzie się 13 września o godzinie 10 na Błoniach Motor Lublin Areny. Na uczestników czeka 2-kilometrowy bieg pełen efektywnych przeszkód, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, labiryntu band czy wystających sopli. Najważniejsza nie jest tu walka z czasem, ale radość ze wspólnego pokonywania trasy, spryt i zwinność. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci od 7 roku życia, młodzież oraz dorośli.
15: Muzyką się żyje.
0: Oskar Cyms i jego hit Bez końca już za kilka minut w Radiu SK, za jakieś półtorej godziny na żywo w Zielonej Górze. Artysta jest jedną z gwiazd Winobrania, czyli imprezy, która trwa przez cały tydzień i ma swoje muzyczne wątki. Codziennie wieczorem na scenach w centrum miasta grają jakieś gwiazdy, no i dzisiaj właśnie występ Oskara Cymsa, a wcześniej Kuby i Kuby. W kolejnych dniach w Zielonej Górze wystąpią m.in. Grupson, Alien i Mighty's, Patrycja Markowska czy Ewa Farna. A my zapraszamy na jedne z ostatnich tego lata koncertów z cyklu SK Music Tour. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto, czyli Wałbrzych, świętuje 600 urodziny, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu w piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę zagrają m.in. Golce. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
16: Impreska.
0: Zalia będzie w Wałbrzychu, ale na razie to będzie dla wszystkich na antenie Radia SK. Tylko kochaj mnie, prosto ze szczytu gorącej dwudziestki wam zagram, a za chwilę gramy w szczerość czy odwagę. Jestem bardzo ciekawy, na kogo dzisiaj trafi, jakie zadanie lub pytanie się okaże. Michał Hanczak, witajcie.

0: Black Eyed Peas, Agara Feeling na dobry środowy wieczór, zawsze spoko, prawda? 14 minut po 19, Hanczak z tej strony, to imprezka. Paweł zapytał, czy można mi zadać pytanie, szczerość czy odwaga. Oczywiście, że można w tej zabawie również odwrócić sytuację, ale wtedy zrzekacie się nagród. Julia, za chwilę to ciebie zapytam, czy wybierasz szczerość czy odwagę, czy jednak chcesz to ty być tą rozgrywającą?
1: Dobrze.
0: No to wybieraj, szczerość czy odwaga, czyli pytanie czy wyzwanie?
1: Niech będzie wyzwanie.
0: Okej, wybór padł. Już nie ma odwrotu, więc będzie dla ciebie zadanie. Julia, wiem, że jesteś teraz na zajęciach takich gimnastycznych. Co to za zajęcia są?
1: No jest to aerial hop, czyli tak zwane kółko cyrkowe.
0: Kółko, no to wspaniale. Podejrzewam, że nie jesteś tam sama. Więc
1: nie,
0: chciałbym, żebyś stworzyła teraz kółko z dziewczynami, chłopakami z tych zajęć i żebyście wspólnie do telefonu wszystkim słuchaczom, którzy mają dzisiaj urodziny, odśpiewali 100 lat.
1: Ej, dziewczyny, czy możecie zaśpiewać 100 lat w Radiu SK?
0: Tylko tak, żebyśmy słyszeli.
1: No, prawda, z Radiu SK do mnie zadzwonili. Nie żartuję.
0: Ile tych dziewczyn tam jest?
1: Jest nas 4.
0: No to będzie piękny chórek normalnie, girls band. Jestem gotowy i wszyscy, którzy mają dzisiaj urodziny, też słuchają i czekają.
1: Mam nie zaśpiewać 100 lat. Dobra, i po 3. 100 lat, 100 lat.
0: Coś tam ten girls band tak fałszuje, nie słyszę. O, lepiej.
1: Już?
0: No, jeszcze kawałek.
1: Jeszcze raz.
0: Dobra, już nie trzeba jeszcze raz. Wystarczy. No namówiłaś dziewczyny na kółku. Tego się jeszcze nie spodziewały, chyba że będą śpiewać, a nie tylko ćwiczyć.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Słuchaj, no to gratuluję ci, bo wyzwanie zostało spełnione, co oznacza, że eskowa koszulka i do tego ma wrześniowy magazyn Eska Story jest twój. Twoje są, bo to jest
1: super,
0: liczba mnoga nawet.
1: Bardzo.
0: Zakałapućkałem się, ale po prostu zrobiłyście na mnie piorunujące wrażenie. Szkoda, że nie wybrała szczerości, bo miałem pytanie nie tyle o koło, co o inne figury geometryczne, ale to na inny raz zostawimy. Karol G i Bruno Mars popełnili bardzo ładną piosenkę. Still, ta nowość w Esce.

0: Music Sounds. No właśnie, gramy dobrą muzykę, hity na czasie, które mają was trochę rozweselić i trochę rozruszać się wieczorami na przykład. Tutaj się kłaniam z imprezką. To Fast Boy z nowością na naszej antenie. Za kilka chwil Benson Boone, a także Riviera i She Doesn't Mind, czyli nowe spojrzenie na stary hit Shauna Paula. Tymczasem, no powiem wam szczerze, że ja się cieszę, że mamy taki krótki dystans między sobą, że tak naprawdę jesteśmy jak kumple, jak przyjaciele, jak rodzina, różne nas tutaj łączą stosunki i bardzo się cieszę, że jesteście otwarci i się odzywacie, nagrywacie głosówki czy piszecie SMS-y, ale czasami niektóre mnie zaskakują, bo od Emila dostałem SMS-a o treści: hej Hany, jestem dziś nagrzany. No bo dzisiaj był upał i powrót lata, ale spokojnie, ochłodzenie nadchodzi, także jutro już temperatura wróci do normy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Może ktoś z was na przykład chciałby spróbować czegoś nowego, na przykład zapisać się na lekcję pływania, bo jeszcze nie umie pływać. No za to Sonda i Korościel też mogą zapłacić. Oni popołudniami płacą za wasze pierwsze razy. Zachęcam do zaglądania na sk.pl. Na tymczasem Grzesiek poniekąd w tym temacie chciał się pochwalić tym, co się dzisiaj wydarzyło u niego.
1: Chciałem się pochwalić, że zapisałem moją młodszą córeczkę na pływanie i była bardzo zadowolona i ja jestem zadowolony, ale niestety było zażalenie, że jednak kolor czepka to tata kupił zły.
0: O, jak zawsze musi się skończyć jakąś aferą czepkową tym razem. Jak to jest, że człowiek chce dobrze, a dziewczyny zawsze się muszą do czegoś przyczepkować, no. I tak jest kolejny problem na głowie. I to w tym przypadku dosłownie. Axel i Bonnie już teraz w Radiu SK.

ależ to chodzi. I jaki to daje dobry power na przykład do robienia cardio. Sprawdziłem dzisiaj rano, jak biegałem. Tak właśnie się pochwaliłem, że biegałem. Też możecie się czymś pochwalić zawsze. Jako głosówką na Messengerze Radia SK. Chwalisz czy się żalisz? Zawsze o to pytam i zawsze jesteście mile widziani. H&B, Ring My Bell na antenie SK w imprezie. Za chwilę 20.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie.
11: I Arkadiusz Więsek. W Lublinie trwają przygotowania do kolejnej edycji wschodnioeuropejskiego festiwalu cyrku współczesnego Cyrkulacje. Przez trzy weekendy przed publicznością zaprezentują się artyści m.in. z Polski, Ukrainy czy Węgier. Jak co roku program jest pełen współczesnego cyrku. Zobaczycie polskie i zagraniczne spektakle, odbędzie się konkurs etiud cyrkowych, a także warsztaty, spotkania z artystami i wydarzenia towarzyszące. Start już od 25 września. Wydarzenie potrwa do 11 października. Szczegółowy program można sprawdzić już na stronie cyrkulacje.eu.
12: Muzyką się żyje.
13: Lato, chociaż dzisiaj o sobie przypomniało, będzie powoli stygło, no więc postygnie lato, czas na kolejny hit Kuby i Kuby. Na jesień chłopaki proponują singiel pod tytułem Chłopaki. I właśnie tę nowość usłyszycie jeszcze w tej godzinie imprezki. To jest piosenka mówiąca o tym, że nie można wstydzić się łez i tego, że ma się czasem gorsze dni, tłumaczą Kuba i Kuba.
14: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
15: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
13: U Kuby i Kuby ostatnio zdecydowanie łzy szczęścia, bo dwa tygodnie temu wygrali legendarnego bursztynowego Słowika w Sopocie. Na ich muzyczną nowość gram wesce za niecałe pół godziny. Kogo na swojej playliście ma Robert Lewandowski? Zdradził co nieco w rozmowie z portalem Nuance. Królują tu raperzy, co nie jest zaskoczeniem, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek. Na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz jednak opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. No w takim razie polecam Rap 20 co poniedziałek od 23 wesce, bo tamci artyści pojawiają się regularnie.
12: Impreska.
13: Trochę rapu będzie za chwilę, ale akurat od Łajciora i spółki, bo zagram hit pod tytułem To Coś. Wcześniej Margaret Popowa, Cool Me Down, no i Temper City, Self Aware. 3 minuty po 20 tutaj Hanczak, to jest Impreska. Dobry wieczór.

0: Teddy Swims. Och, jego wokal zawsze dobrze robi, zwłaszcza wieczorową porą. To jest Radio SK, 14 minut po 20, czas na coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nówka sztuka jak podręczniki szkolne na początku września, bo później to wiadomo, że już będą trochę podniszczone, a zeszyty też tak mieliście, że na początku ładnie pisaliście, a potem to już gryzmoły. Ale nie o tym teraz. Teraz o muzyce. Two Colors to jest ekipa, którą doskonale już znamy z wielu hitów, które na antenie Radia SK gościły, ale czas na coś nowego. Prima Donna, tak nazywa się ich nowa propozycja na jesień tego roku, a wiosną przyszłego roku, a w sumie to jeszcze pod koniec zimy, bo 11 marca panowie wpadną do Warszawy i zagrają koncert ze wszystkimi swoimi hitami, więc Prima Donna pewnie do tego czasu się nieźle rozkręci.

0: A pewnie, że chłopaki czasami płaczą. Oby tylko ze szczęścia. Kuba i Kuba, chłopaki, to jest ich nowy hit na antenie Radia SK. Są takie miejsce, gdzie płacą. Martyna odezwała się na Messengerze Radia SK z dobrą wiadomością.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: Niesamowite. To jest w ogóle możliwe, że nie trzeba się prosić o podwyżkę i się ją dostaje? Możliwe, że Martyna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jest szefową. Gibbs i Igo, ostatni dzień lata. Za chwilę.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
7: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
14: I po reklamie.

0: hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Bardzo życiowy. Jeszcze dwa dni, a w piątki weekend zaczyna się wesoło i od samego rana już jesteśmy w trybie weekendowym, więc słuchajcie nas uważnie. A tymczasem imprezkujemy jeszcze przed godziną 21. Alicja, czyli nasza słuchaczka z głosówką z Messengera Radia SK. Chwalisz czy się żalisz?
1: Siemanko, ja się dzisiaj i chwalę i żalę. Chwalę się, że mam urodziny i też się z tego samego powodu żalę, bo to coraz bliżej do zmiany kodu przeze mnie z dwójki na trójkę. 28 urodziny, już mnie zaczęły boleć plecy. Powiedzcie, czy będzie tylko gorzej? Bo jak tak, to ja się wypisuję z tego challenge'ów.
0: Alicja, jako tegoroczny 40-latek mógłbym co nieco powiedzieć, ale w sumie to nie powinienem, bo idąc trochę tokiem twojego rozumowania, to prawdopodobnie ja już nie żyję.

przepiękny wokal Sienny Spyro pojawił się w Radiu SK tuż przed godziną 21. To wszystko ode mnie, jeśli chodzi o hit na czasie dzisiaj. Wracam do Was jutro po godzinie 18, ale zachęcam Was do słuchania Radia SK przez cały dzień, a od 15 to już w ogóle, bo wtedy Sońta i Korościel podkupieni z konkurencji. Pierwsze dni w nowej pracy, warto ich wesprzeć, a oni też mogą wspierać Was w robieniu pierwszych rzeczy. To znaczy czegoś po raz pierwszy. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Do usłyszenia jutro. Michał Hanczak, cześć!

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
3: Lublin na czasie.
9: I Arkadiusz Więsek. Macie ochotę na podróż do Japonii bez wyjeżdżania z Lublina? Jeszcze tylko przez miesiąc można zobaczyć Czas Samurajów. To wystawa w Muzeum Narodowym na Zamku w Lublinie, dzięki której odkryjecie historię i kulturę mieszkańców Dalekiego Wschodu. Wśród licznych eksponatów można m.in. poznać tajemnicę japońskiego parzenia herbaty.
10: Japończycy przede wszystkim spożywali macie. To była zielona herbata, która nie była poddana procesowi fermentacji. Jej liście natomiast były bardzo, bardzo drobno zmielone.
9: Mówi Małgorzata Siedlaczyk, współkuratorka wystawy Czas Samurajów. Wystawę można podziwiać do 27 września.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
2: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
3: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
2: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
3: Tak, tak mi się wydaje, no.
2: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
3: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
2: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no zaledwie 4 lata?
3: Nie wiem.
2: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
3: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym, że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
2: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
3: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte, ja się pamiętam chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie, okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam, właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
2: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
3: No. Dosłownie.
2: Ekstra.
3: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
2: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
3: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
2: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
3: Czym jest?
2: W tych latach spędzonych, tak, przy biznesie.
3: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, mhm. które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
2: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
3: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
2: No przestań, grasz tyle koncertów.
3: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
2: Właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
3: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
2: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
3: No może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
3: Co masz na myśli dokładnie?
2: Bo wiem, że granice fani czasami czego? Wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
3: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać, a ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
3: No czasem mi się wyświetla na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
2: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
3: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki, no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś, to jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
2: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
3: Ja nie wiem.
2: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus. Ja nie jakiegoś wiem, aktualnie bardzo popularnego.
3: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
2: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
3: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
2: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
3: Boże, nie wiem, no dużo osób mi imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
0: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie, wystarczy uważnie słuchać Radia SK.
4: SK Lublin News.
5: I Arkadiusz Więsek. Zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Będą trzy kluby w Radzie Miasta. Czworo samorządowców utworzyło klub Rozwój Plus. Pod nowym szyldem znaleźli się Marcin Jakubczyk jako przewodniczący, Elżbieta Boczkowska, Eugeniusz Bielak i Radosław Skrzetuski. Mówi poseł Sylwester Tułajew, który przystąpił do Stowarzyszenia Rozwój Plus i został wyrzucony z PiS.
6: Bardzo się cieszę z tej inicjatywy radnych, z tego, że zdecydowali się na takie działanie, zdecydowali się na przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Bardzo się cieszę, że razem będziemy mogli tutaj na Lubelszczyźnie budować struktury Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rozwój Plus powstało po to, aby prawica mogła zwyciężać, aby mogła odsunąć te fatalne rządy, aby mogła odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy. Radnym dziękuję za tę postawę, dziękuję za utworzenie klubu radnych Rozwój Plus w Radzie Miasta Lublin. Myślimy o samorządzie bardzo mocno, ponieważ przez lata to właśnie Mateusz Morawiecki, będąc premierem rządu, zabiegał o sprawy samorządu.
5: Nikt z radnych nie sygnalizował wcześniej takich planów, mówi Robert Derewenda, przewodniczący PiS w Lublinie.
7: Warto przypomnieć, że idąc do wyborów samorządowych, szliśmy jako zespół, jako grupa, jako kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na radnych, ale również ja jako kandydat na prezydenta miasta Lublina i mieliśmy ten wspólny program. Wiele z tych postulatów realizujemy, nawet będąc w opozycji. Wyborcy wybierali nas z list Prawa i Sprawiedliwości, więc teraz oczywiście radni, którzy będą chcieli założyć ten nowy klub, będą musieli zmierzyć się oczywiście z tym problemem, tak, że byli wybierani z programu Prawa i Sprawiedliwości i z list Prawa i Sprawiedliwości. W naszym programie nic się nie zmieniło. To należy już pytać, co zmieniło się oczywiście po stronie tych radnych, którzy...
5: Tworząc ten nowy klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii, powiedział Jakubczyk.
8: Tworząc ten nowy klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii. Takim głównym kierunkiem rozwoju państwa, ale uważam też, że samorządu, w tym także miasta Lublin, jest oczywiście odsunięcie od władzy koalicji 13 grudnia, która dokonuje tego demontażu państwa polskiego, co odbija się także na samorządach. My tutaj będziemy chcieli oczywiście pracować oddolnie na rzecz tejże zmiany władzy w kraju, ale przede wszystkim będziemy chcieli służyć mieszkańcom naszego miasta. Uważam, że Stowarzyszenie Rozwój Plus daje nam taką możliwość, rozszerza to. Dlaczego też taka decyzja, że powstaje nowy klub? To jest też efekt oczywiście naszych rozmów z mieszkańcami, naszych rozmów także z szeregowymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości w mieście, którzy od dłuższego czasu wyrażali obawy, czy to w jaki sposób zarządzane są struktury tutaj w mieście Lublin, niekiedy w okręgu, ale przede wszystkim właśnie w naszym mieście, czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie prowadzi nas to gdzieś na manowce. Jednocześnie wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ale idąc za tym kierunkiem szerokich rozmów, szerokiej płaszczyzny do dyskusji, do dialogu, do rozwoju państwa i miasta, zdecydowaliśmy się na takie posunięcie.
5: Przewodniczący PiS w Lublinie zwraca uwagę na zagrożenia dla miasta płynące z takiego rozdziału.
7: Jesteśmy w opozycji, w związku z tym tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, natomiast ma to ogromne znaczenie dla wyborców, bowiem podstawowym zadaniem, jeżeli chodzi o radnych Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle radnych, jest kontrola władzy wykonawczej. Mamy sytuację dość patologiczną w naszym samorządzie, dlatego że większość w Radzie Miasta to klub prezydenta Krzysztofa Żuka, nawet noszący jego nazwisko. Więc jak radni mogą realizować ustawę o samorządzie, czyli kontrolować de facto władzę wykonawczą, kiedy tak naprawdę część radnych weszła nawet do Rady Miasta za prezydenta, jest radny, który wszedł za prezydenta Krzysztofa Żuka, czy za wiceprezydenta, tak? Więc jest to sytuacja dość patologiczna, więc tym bardziej ta rola radnych Prawa i Sprawiedliwości ma tutaj znaczenie kluczowe, zwłaszcza, że borykamy się z bardzo poważną kwestią. Czy będziemy głosowali rozwiązania dla wąskiej grupy oligarchów w Lublinie, tych najbogatszych, którzy będą chcieli rozgrywać cały Lublin, czy też będziemy podejmowali w głosowaniach odważnie rozwiązania, które będą służyły wszystkim mieszkańcom i będą równo traktowały inwestorów w mieście. Więc życzę oczywiście radnym, którzy mają się z takim zamiarem założenia nowego klubu, odwagi i konsekwencji w głosowaniach, odwagi oczywiście przeciwstawiania się właśnie tej wąskiej grupie, która chce wpływać na rozwiązania w Lublinie, tak abyśmy podejmowali rozwiązania, które będą przede wszystkim rozwiązaniami dla wszystkich mieszkańców. mieszkańców naszego miasta.
5: W 31-osobowej Radzie Miasta większość, czyli 18 osób, ma klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. Klub radnych PiS liczył dotychczas 13 osób. Nowa mini-zajezdnia MPK Lublin jest już prawie gotowa. Inwestycja powstaje przy ulicy Głuskiej i ma ruszyć z początkiem roku. Prace przy jej budowie osiągnęły 85% zaawansowania. Teraz wchodzą w następny etap, mówi rzecznik MPK Lublin Weronika Opasiak.
9: Trwa budowa zajezdni przy ulicy Głuskiej. W tym momencie prace zaawansowane są na poziomie 85%. Sam budynek już stoi i docelowo będzie się w nim znajdować myjnia i hala naprawy. Teraz rozpoczynają się prace przy montażu urządzeń samej myjni i systemu oczyszczania wody. Jednocześnie trwają roboty przy budowie placu i pętli nawrotowej. Prace te wykonuje spółka EDAH, a ich koszt to 11 700 000 zł. Roboty budowlane ruszyły w październiku minionego roku i przebiegają zgodnie z harmonogramem, zgodnie z umową. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 5 grudnia, a sama zajezdnia zostanie uruchomiona na początku roku 2027. Rozbudowa zajezdni przy ulicy Głuskiej jest możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Fundusz Europejski dla Lubelskiego w ramach działania Niskoemisyjny Transport Miejski, a dofinansowanie to wyniosło ponad 8 149 000 zł. Po zakończeniu robót przy ulicy Głuskiej swoje funkcjonowanie rozpocznie mini zajezdnia trolejbusowa, gdzie będzie stacjonować około 25 pojazdów wyposażonych w alternatywny napęd. Będą to trolejbusy zakupione również z unijnych funduszy, które dostarczy do Lublina spółka Solaris. Pierwszej transzy tych trolejbusów, 5 sztuk, spodziewamy się w grudniu bieżącego roku, natomiast kolejnej na początku roku 2027.
5: Mini zajezdnia MPK przy ulicy Głuskiej w Lublinie ruszy z początkiem nowego roku. Koszt jej budowy wyniesie w sumie 11 700 000 zł.
4: SK Lublin.
5: Wielka inwestycja pod Lublinem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje nową wieżę kontroli lotów dla lubelskiego lotniska. Wieża pomieści nowoczesne systemy teletechniczne oraz powiększający się zespół kontrolerów, mówi Dariusz Krzowski, prezes Portu Lotniczego Lublin.
10: Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego na naszym lotnisku jest bardzo istotnym elementem, bo z jednej strony uwiarygadnia istnienie naszego portu, bo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ma zwyczaju inwestować tam, gdzie nie widzi perspektyw, a z drugiej strony nowa wieża jest to obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego na naszym lotnisku z tego względu, że komfort pracy kontrolerów wzrośnie. Historia jest taka, że zaczynaliśmy od wieży mobilnej, obecnie jest wieża kontenerowa, dzisiaj to będzie docelowa wieża kontroli ruchu lotniczego. Ja osobiście mam ogromny szacunek do pracy kontrolerów, bo jest to bardzo odpowiedzialna praca i sam latając z różnymi sytuacjami się spotykam, więc jak gdyby oceniając to z drugiej strony bardzo doceniam pracę i zależy nam na tym, żeby ci kontrolerzy mieli jak najlepsze warunki pracy i to dzięki tej inwestycji zadzieje się na naszym lotnisku. Osobiście bardzo jestem usatysfakcjonowany, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła taką decyzję. Ja pozwolę sobie na taką prywatną dygresję. Pracując w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej uprzednio, będąc dyrektorem technicznym, wówczas już lobbowałem za powstaniem tej wieży. Natomiast tam w agencji zmieniały się trochę koncepcje. Była rozważana koncepcja budowy tak zwanej Remote Tower. To się nie zrealizowało. Dzisiaj wracamy do tej pierwotnej koncepcji budowy docelowej wieży, także niezmiernie się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane zgodnie z planem, tak żeby nasi lubelscy kontrolerzy mieli godne warunki do komfortowej, bezpiecznej pracy.
5: Jak więc będą przebiegały prace i jakiego efektu końcowego możemy się spodziewać, tłumaczy Adrian Żakowski, kierownik działu kontroli lotniska Lublin.
11: W kwietniu 2026 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie budowy. 17 lipca formalnie rozpoczęła się budowa w nowej lokalizacji, tuż obok obecnej kontenerowej wieży. Planujemy zakończenie

0: W tym czasie druga grupa kontrolerów będzie sprawdzała poprawność działania wszystkich systemów na nowej wieży. Projekt łączy oczywiście bezpieczeństwo operacyjne, rozwój technologiczny i potencjał regionu. My zwracamy przede wszystkim uwagę, że obecna kubatura naszego kompleksu kontenerowego jest niewystarczająca do tego, aby zainstalować tam te systemy, które rozwija PASZ, które cały czas są przez nas kupowane, wdrażane i musimy zapewnić odpowiednie miejsce dla całej naszej teletechniki, aby te systemy powiększyć. Dodatkowo liczba personelu operacyjnego również się zwiększyła tutaj na miejscu. Zaczęliśmy naprawdę w bardzo wąskim gronie. Było nas 5 plus wsparcie kolegów z Rzeszowa, o których chciałbym wspomnieć. Dzisiaj wszystkie osoby, które pracują na wieży kontroli ruchu lotniczego w Lublinie, są to pracownicy lokalni zatrudnieni w dziale kontroli lotniska Lublin. Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy również gotowi na to, aby z nowej wieży, z nowego budynku współdzielić go ze stroną wojskową, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tutaj mam na myśli plany budowy bazy lotnictwa śmigłowcowego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Tak? Mamy też na uwadze ciągle rozwijającą się siatkę połączeń, tak? Portu lotniczego. Powiększamy miejsce, aby komfort naszej pracy też był odpowiedni. 6 osób na 30 metrach to wcale nie jest komfort. Ten komfort zapewnimy znacznie większy w 2028 roku, przez co też będziemy mogli zapewnić większą liczbę godzin zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego w naszej przestrzeni odpowiedzialności. Zakładamy 6-kondygnacyjny budynek, parter i 5 pięter. Od lewej elewacja północna, wschodnia, południowa i zachodnia. Wysokość samego budynku będzie sięgać 24 metrów 10 centymetrów. Z dodatkowym sprzętem, który będzie zainstalowany na dachu, będzie to ponad 26 metrów, około 24 metry szerokości. Tak jak wspomniałem wcześniej, w sali operacyjnej wieży kontroli ruchu lotniczego przewidzieliśmy stanowisko dla koordynatora wojskowego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby stronie wojskowej udostępnić również pomieszczenia, to też jesteśmy już na ten czas na to gotowi.
1: Kolejną inwestycją w porcie lotniczym Lublin ma być powstanie ośrodka radiowego. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie prowadzi nabór do bezpłatnego programu Kompleksowo Aktywni. Projekt skierowany jest do pełnoletnich pracujących mieszkańców województwa lubelskiego, którzy zmagają się z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym lub wysokim cholesterolem.
2: Dzień dobry, nazywam się Radosław Gęca, jestem starszym asystentem w Klinicznym Oddziale Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Program Kompleksowo Aktywni to wyjątkowy program z tego powodu, że często wydajemy pieniądze na dietetyków, konsultacje, na karnety na siłownię, które nierzadko kupujemy na pół roku i chodzimy na siłownię de facto miesiąc. Natomiast nasz program jest darmowy, w związku z tym nie płacąc nic, mamy dostęp do kardiologa i konsultację kardiologiczną, mamy dostęp do osoby wykwalifikowanej, do rehabilitanta, który może zaplanować dla nas trening, oraz dietetyka, który przygotuje dietę odpowiednią dla naszej budowy ciała, płci czy oczekiwań. W ramach naszego programu jest konsultacja z kardiologiem, który bada, interpretuje EKG, wykonuje test marszu oraz pomiar ciśnienia tętniczego. W związku z tym u osób, które być może będą wymagały bardziej rozszerzonej diagnostyki kardiologicznej, możemy takie osoby odpowiednio wcześniej pokierować do specjalistów. To również przysługuje każdemu, kto zgłosi się do uczestnictwa w naszym programie. Jest zupełnie darmowe.
1: Uczestnicy mogą liczyć na darmową pomoc specjalistów, między innymi dietetyków i psychologów.
3: Nazywam się Aneta Nadłonek i jestem dietetykiem. Obecnie pracuję w dziale dietetyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nadmierna masa ciała niesie ze sobą szereg powikłań, które w sposób negatywny wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale także zdrowie. Podczas spotkania z dietetykiem porozmawiamy o codziennym żywieniu, zdrowych nawykach i o tym, jak dopasować sposób odżywiania do swoich indywidualnych potrzeb. Każdy, kto przyjdzie, dowie się, jak poprzez małe zmiany w diecie można lepiej zadbać o swoje zdrowie czy samopoczucie.
1: W planie są indywidualnie dobrane treningi.

0: Cenie i sali gimnastycznej, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz doradztwo zawodowe. Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz na stronie www.aktywni.usk4.lublin.pl.
1: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin.
1: SK Lublin.
2: Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta jest spacer z przewodnikiem. Z jedną z takich przewodniczek, Joanną Schmidt, rozmawiał nasz reporter.
3: Stare miasto lubelskie jest oczywiście bardzo chętnie i wręcz tłumnie przez turystów i mieszkańców odwiedzane, zwłaszcza w weekendy. I to jest oczywista oczywistość, że jak się przyjeżdża do Lublina, to się idzie na Stare Miasto i tak dalej. Lokale, restauracje, knajpy, fajny klimat, to wszystko oczywista oczywistość. Natomiast poza terenami Starego Miasta są równie fajne okolice, bardzo klimatyczne i nie mam na myśli wyłącznie Deptaka, na które oczywiście także pójdziemy, tylko okolice nieco może bardziej zapomniane, może nieco mniej eleganckie i piękne, ale szanowni Państwo, jakże klimatyczne. Znajdujemy się tuż obok wieży trynitarskiej, która znajduje się w miejscu dawnej furty, w murach miejskich furty jezuickiej, która prowadziła ze Starego Miasta do powstałego na przełomie XVI i XVII wieku kościoła jezuitów, dzisiejszej archikatedry, ale znajdujemy się tutaj nie bez powodu, szanowni Państwo, ponieważ jeden ze spacerów, który prowadzę, dotyczący czasów dwudziestolecia międzywojennego, no między innymi jest to jeden z punktów tego spaceru, ponieważ, no jak wieść gminna niesie, a dokładnie jak pisała prasa w tamtych czasach, właśnie tędy dość często na teren Starego Miasta udawali się młodzi mężczyźni, którzy na wieczór po pracy, być może na weekend, potrzebowali towarzystwa pań. Oczywiście można się było na to, że Stare Miasto udać się wieżą, udać bramą krakowską, czyli główną bramą wjazdową do miasta. Niemniej jednak, no tuż obok był magistrat, czyli dzisiejszy ratusz. Jeżeli nie daj Boże taki pan pracował w magistracie i nie daj Boże zauważyłaby go na przykład pani sprzątaczka albo pan stróż, to kariera urzędnicza złamana, więc lepiej było udać się dyskretnie przez właśnie bramę trynitarską koło katedry i tutaj owego miłego towarzystwa poszukać, co właśnie uczynił przed mniej więcej 100 laty pewien pracownik lubelskiego magistratu, który miał nadzieję spotkać miłe panie, spędzić miły wieczór. Oczywiście towarzystwo spotkał, nie da się tego ukryć, ale byli to mniej mili panowie, którzy nie dość, że obili mu facjatę, to jeszcze ograbili z zegarka i papierośnicy po dziadku. Wieczór nie zaczął się tak miło, chociaż finał miał interesujący. Oczywiście rzeczony pracownik magistratu, wielce oburzony tym, co go spotkało, pobiegł na komisariat Policji Państwowej, żeby złożyć zeznanie. Policjant zeznanie przyjął, a jakże spisał, co ów, prawda, poszkodowany miał do powiedzenia, natomiast ze znajomością tematu, tematu powiedział, że no on nie oczekiwałby, że owe fanty się znajdą. Na co pracownik ratusza oburzył się jeszcze bardziej i udał się do niedaleko krakowskiego mieszczących się redakcji lubelskich gazet. Mam na myśli ulicę Kościuszki dzisiejszą, gdzie do pierwszej lepszej redakcji wszedł, porozmawiał z dyżurującym fotoreporterem, właściwie reporterem w tamtych czasach, który to reporter bardzo skwapliwie spisał jego zeznania, obiecał, na ile było to w jego mocy, że nagłośni sprawę i, szanowni Państwo, kilka dni później w jednym z lubelskich tytułów prasowych pojawiła się notka zatytułowana jakże poetycko: pan Teofil dostał w profil. Także no, bieg sprawie nadał. Czy fanty się znalazły? Niestety ciężko powiedzieć, bo o tym no prasa i kroniki drugiej RP milczą. Natomiast to tylko jedna z historii, którą turyści mogą usłyszeć na spacerach, które ja prowadzę. Oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej i troszkę sobie posłuchamy, ale żeby nie wyprzedzać, wszak przyjemności i wiedzy się dozuje, prosimy o chwilkę cierpliwości i zaraz powiemy, gdzie się znajdujemy. Zapraszam.
0: Znaleźliśmy się w kolejnym punkcie. Zajęło to nam dosłownie ze 3 minuty przejście. Gdzie teraz jesteśmy? Bo widzę, jesteśmy w takiej dosyć zapyziałej, może bym tak powiedział, alejce.
3: Oj, proszę pana, zaraz zapyziałej. Ulica jest super klimatyczna. Znajdujemy się na uliczce Żmigród. Uliczce, której sama nazwa wskazuje na jej jeszcze średniowieczne pochodzenie. Natomiast rzeczywiście przez długie lata, może nawet setki lat, uliczka zapomniana i przez to swój klimat ma. Ale my będziemy mówili o czasach, kiedy uliczka wcale taka zapomniana nie była, gdyż no, znajdowała się zresztą podobnie jak dzisiaj praktycznie u stóp archikatedry. Natomiast znajdujemy się przy budynku przechodnim, do którego można wejść z ulicy Żmigród, a wyjść na dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego, czyli mniej więcej 100 lat temu na ulicę Zamojską. Kamieniczka, w której przed właśnie w tamtych czasach znajdował się, idąc tropem, prawda, gazetki reklamowej, która pojawiała się w Lublinie i to zarówno w magistracie, jak i na dworcu kolejowym, w której znajdował się pensjonat prowadzący kursy maturzysty dla panien z języków francuskiego i innych. Nazwa, szanowni państwo, jak słyszycie, bardzo elegancka i wymowna, natomiast lokal w Lublinie znany był pod nieco inną nazwą, ale do tego zaraz przejdę. Tenże lokal, tenże pensjonat, czyli pensję w owych czasach, założyła pod koniec wieku XIX przybyła do Lublina pani Borowska. Założyła pensję, gdyż też trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób wyglądało szkolnictwo w tamtych czasach. Oczywiście były szkoły, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, publiczne, czyli tak zwane gimnazja rządowe, ale były to szkoły, gdzie oczywiście wiadomo, językiem wykładowym był język rosyjski, gdzie bardzo dokładnie uczono historii Rosji, geografii Rosji. No byliśmy wtedy, Polska była wtedy pod zaborami. Natomiast były to szkoły, gdzie kadra, rodowici Rosjanie, znęcała się i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad uczniami, więc dziewczęta bardzo niechętnie do takich szkół posyłano. Oczywiście te z rodzin szlacheckich miały guwernantki, była prowadzona edukacja domowa, natomiast te z rodzin mieszczańskich bądź nieco uboższych chętnie wysyłano na pensje. Pensje były to coś w rodzaju szkół prywatnych, powiedzielibyśmy dzisiaj. Oczywiście także uczono przedmiotów obowiązkowych, czyli języka rosyjskiego, literatury, historii, geografii Rosji, ale także uczono przedmiotów zakazanych przez zaborcę, no czyli historii, geografii, literatury polskiej. Oczywiście robiono to nielegalnie, pod przykrywką na przykład lekcji robót albo, nie wiem, gospodarstwa domowego. I właśnie, oczywiście pobyt na pensjach nie kończył się maturą dla dziewcząt, więc no, nie mogły kontynuować nauki na uniwersytecie, ale problem był niewielki, ponieważ żadna uczelnia ani w, prawda, podzielonej zaborami Polsce, ani w carskiej Rosji nie przyjmowała kobiet, więc jakby nie było problemu. Natomiast owa szkoła, jak wspomniałam, była dość szeroko rozreklamowana. Pani Borowska poza prowadzeniem szkoły wydawała także własnym sumptem gazetę o nazwie Lubelska Jednodniówka, która ową szkołę reklamowała. I o ile można zrozumieć, szanowni państwo, że ta gazeta leżała na dworcu kolejowym, prawda, kolej już wtedy w Lublinie funkcjonowała od dobrych 20 kilku lat, a o tyle ciężko, bo no mogły, przepraszam, mogły tymi pociągami przyjeżdżać dziewczęta chcące kształcić się dalej w mieście gubernialnym, jakim wtedy był Lublin, o tyle troszeczkę ciężko zrozumieć, po co taka gazetka no, leżała w magistracie, czyli dzisiejszym ratuszu, wszak przecież panowie urzędnicy co jak co, ale wykształceni dobrze. Ale szanowni państwo, jak że tak powiem rozwiniemy tę nazwę, właściwie przejdziemy do tego, co właściwie pani Borowska prowadziła, to wszystko będzie jasne, ponieważ pod tą nazwą jakże elegancką mieścił się jeden z wielu lubelskich domów uciech, a pani Borowska była nie mniej, nie więcej tylko ciocią Borowską. I wtedy reklama w magistracie jak najbardziej na miejscu, szanowni państwo. I wtedy już jakby wszystko staje się zrozumiałe. Oczywiście w tamtych czasach, no wspomniałam dom uciech, prawda? Prawodawstwo carskie, podobnie jak zresztą prawodawstwo późniejsze z II RP, zabraniało czerpania korzyści z nierządu, natomiast władze carskie no, przymykały na to oko. Wszyscy wiemy, że jak jest potrzeba, to znajdzie się ktoś, kto tę potrzebę zaspokoi. Co jest popytem, co podażą, to należy pytać ekonomistów. Natomiast takie lokale funkcjonowały w Lublinie także. Naturalnie musiały się ukrywać pod różnymi nazwami, właśnie na przykład pensjonat dla panien. Ale, moi drodzy, co bardziej bogobojni mieszkańcy Lublina doskonale zdawali sobie sprawę, czym naprawdę pani czy też ciocia Borowska się zajmuje i kilkakrotnie sprawa trafiła przed sąd. Na jednej z takich rozpraw z poprzedniej, rozprawy toczyły się jak dzisiaj, jedna za drugą, pozostali dziennikarze jako publiczność na sali sądowej, no proces się zaczyna. Pani Borowska, oczywiście jako osoba oskarżona, reprezentowana przez swojego adwokata, siedzi po jednej stronie, no prawda, strona skarżąca po drugiej stronie przejścia. potem jest taka balustradka, tak jak dzisiaj sąd wygląda, a za nią jest stół sędziowski, gdzie siedzą wydający wyrok. No i oskarżyciel zaczyna, no, wysoki sądzie, prawda, obecna tutaj, mamy na podstawie zeznań świadków, mamy podstawy przypuszczać, że oskarżona pani Borowska para się nierządem. No, co ciocia Borowska, jak się nie zerwie, nie zwracając uwagi na nieśmiałe protesty adwokata, przeszła przez tę barierkę oddzielającą dwie części sali sądowej dla publiczności i dla sądu, wzięła się pod boki i jak nie wrzaśnie, wysoki sędzie, jaki nierząd, u mnie jak Boga kochamy, ma tylko rząd i nikt inny. I w tym momencie sędzia, przytomny dzięki Bogu, ogłosił przerwę. A po przerwie zostało ogłoszone, że dalsza część rozprawy odbędzie się przy drzwiach zamkniętych. Niestety do dziennikarzy nie dotarły ploteczki, jakie, co padło na tej rozprawie. Facebooka nie było, internetu nie było, więc no niestety można się tylko domyślać. Natomiast lokal cioci Borowskiej funkcjonował nadal, szanowni państwo. Natomiast w momencie wybuchu Wielkiej Wojny, no jak wiadomo, w pierwszej jej fazie administracja carska i garnizon carski Lublin opuścił i razem z urzędnikami carskimi z Lublina wyjechała owa ciocia Borowska z pochodzenia półrosjanka. Co nie znaczy, że lokal ten zmienił swoje przeznaczenie, ponieważ w tymże lokalu aż do wybuchu praktycznie II wojny światowej świadczono tego samego typu usługi, ale jak powiedzielibyśmy dzisiaj, każda z pracujących dotąd u cioci Borowskiej dziewcząt prowadziła własną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście, więc wspólny zarząd po prostu zniknął, ale nic poza tym się nie zmieniło. Szanowni państwo, w tymże lokalu miało miejsce dużo więcej różnych innych historii, ale przecież nie wszystko zdradzimy, szanowni państwo, żeby nie było, że dowiecie się państwo wszystkiego. Ta nutka niepewności i niewiedzy pozostać musi, żeby państwo z nami pozostali. A gdzie pójdziemy nadal dalej? Za chwileczkę się dowiemy. Zapraszam.
0: To już będzie trzeci punkt na naszej wycieczce. Znajdujemy się teraz pod zespołem szkół ekonomicznych. Czy to jest przypadek?
3: A, proszę pana, takich przypadków nie ma. Oczywiście znajdujemy się pod zespołem szkół ekonomicznych, jednej z piękniejszych szkół w naszym mieście. Budynek w tej chwili przepięknie wyremontowany. Jak wiadomo, kilka lat temu był remont. Praktycznie od piwnic aż po dach. Natomiast znajdujemy się tutaj nie bez powodu, ponieważ, jak wiadomo, szkoła została założona przez rodzinę Feterów jako szkoła handlowa. Zresztą tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego, jak pan wspomniał, zespół szkół ekonomicznych. Natomiast rodzina Feterów, właściciele także browaru, także rektyfikacji spirytusu, w Lublinie pojawili się w wieku XIX i początkowo jako tylko przejazdem podróżowali do Kowla, do jednego ze swoich zakładów. No wtedy w Lublinie trzeba było po prostu przesiąść się z jednej dorożki do drugiej, kolej jeszcze nie dojeżdżała. Natomiast wskazano panu Feterowi zespół poklasztorny reformatów, który od wielu lat miasto usiłowało sprzedać. Pan Feter, jak tylko owe budynki zobaczył, natychmiast zdecydował się je kupić, ponieważ zobaczył, że na kościele w tym zespole znajduje się miedziany dach. Miasto bardzo się ucieszyło, gdyż moje próbowało sprzedać te budynki od wielu lat. No Lublin nie był wtedy miastem zbyt bogatym, chętnych nie było. Pan Feter zapłacił żądaną przez miasto to kwotę w wysokości 3000 zł, co już wtedy było no, za symboliczną złotówkę. Cenę wielokrotnie obniżano, nadal chętnych nie było. Po czym pan Feter pierwsze co zrobił po zakupie, to wymienił ten miedziany dach, sprzedał miedź, która już wtedy była metalem, prawda, pożądanym i za te środki wybudował, właśnie przerobił dawne budynki klasztorne na browar typu pilzneńskiego. Tak, szanowni państwo, to właśnie zaczątek dzisiejszej firmy Browary Lubelskie Perła S.A., które powstały w latach 40. wieku XIX jako browar pana Fetera. Oczywiście wiadomo, pan Feter nie trafił na rynek, gdzie browarów nie było w ogóle, bo one znajdowały się w Lublinie i funkcjonowały dość dobrze, na ile można było dobrze funkcjonować w mieście bez bezpiecznego dla produktów środka transportu oraz w mieście generalnie dość biednym, a i to jeszcze pod zaborami, mówimy cały czas o wieku XIX. Niemniej jednak udało mu się w białych rękawiczkach, szanowni państwo, stosunkowo szybko owe browary przejąć, wykupić w sposób, no, może nie do końca nielegalny, natomiast z moralnością będący troszkę na bakier, o czym lublinianie doskonale, szanowni państwo, wiedzieli. I dlatego też, jak już pan Feter w Lublinie piwo produkował, no, mieszkańcy nie do końca chętnie chcieli je kupować, bo wiedzieli, że, no, nie do końca moralnie ową konkurencję wykończył, ale niedługo później w Lublinie pojawiła się kolej, można było owe produkty eksportować, no wozami również można było, ale drewniane beczki gazowane, piwo, no możemy sobie wyobrazić, że było to nie do końca bezpieczne i to nie tylko dla woźnicy, ale także dla piwa. Natomiast pociąg zapewniał w miarę bezpieczny transport i owe produkty były po prostu eksportowane, wywożone z miasta. Natomiast na początku wieku XX potomkowie pana Fetera założyli ową szkołę, która kształciła kadry urzędnicze dla właśnie browaru znajdującego się niewiele niżej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Perłowa Pijalnia Piwa i apartamenty Perłowa, gdyż no, produkcja została przeniesiona z ulicy Bernardyńskiej do budynków zupełnie współczesnych. Ale szanowni państwo, za chwileczkę pójdziemy sobie kawałeczek dalej, a że znajdujemy się koło szkoły, to warto powiedzieć, że przecież uczeń najpierw żyje, a później się uczy. Właściwie dotyczy to studentów, ale uczniów być może w mniejszym stopniu. Także podejdziemy kawałeczek dalej do miejsca, nie wiem czy tak, prawda, gremialnie odwiedzonego jak szkoła, ale na pewno chętniej. Zapraszam.
2: Więcej znajdziecie na stronie Miasto Inspiracji Lublineus.

0: wszystkie władze.
1: Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
7: I po reklamie.

0: SK Lublin. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Dacia Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
4: I po reklamie.

0: SK Lublin.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

przewodzę, słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.